0: Rádia 2 Toruň.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Sens. Reklama.
1: Jeść na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Dużo przyjemniej, kiedy witamy poranek w Toruniu takim słonecznym, dość widocznym aspektem. Słońce w Toruniu zostanie z nami dokładnie do 21.14, więc myślę, że zdążymy się nim nacieszyć. Tym bardziej, że w ciągu dnia raczej nie będzie skłonne do tego, żeby chować nam się za chmurami. No i jeśli chodzi o termometry, no to dziś zobaczymy maksymalnie do 22 stopni. Do tego bez silniejszego wiatru, bez opadów i ciśnienie na szczęście też w górę.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Eko Plus. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. Trzy osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
8: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy. A trzecia osoba to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
7: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Spór o działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Premier Donald Tusk ocenił je jako kompromitujące. Chodzi o próbę przemarszu i ustawienia krzyża przy polskim głazie pamięci w centrum niemieckiej stolicy. Robert Bąkiewicz i działacze ruchu obrony granic mieli działać mimo obowiązującego zakazu. Interweniowała niemiecka policja. Wydarzenia wywołały polityczną burzę i podzieliły posłów w Sejmie.
9: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neofolksdeutschem.
7: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
10: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek?
7: Premier Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Spacer z psem po Tatrach może skończyć się niebezpiecznie. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wprowadzanie psów na większość szlaków jest nielegalne. Problemem są także spotkania z niedźwiedziami. Przestraszony pies często ucieka do właściciela, sprowadzając drapieżnika wprost do człowieka.
0: SK2 Sport.
7: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. A pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
11: 3-1, Kolumbia z Uzbekistanem. Właśnie w tym momencie zakończył się ten mecz. Mecz dla koneserów, bo powiedzmy sobie szczerze, kto wstaje nad ranem, żeby sobie pooglądać Uzbekistan i Kolumbię? Nie wiem, ktoś, kto pewnie nawciągał się jakieś makaronu albo czegoś innego.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
11: A u nas tylko najlepsze polskie hity. Już teraz Carla Fernandez, 2, już 3 minuty po godzinie 6:00.

Nawet jakbym chciał, to nie dam rady, bo za ciężki. Nie będę go ruszał. W takim razie 10 minut po godzinie 6. Tak, to jest 6, nie 7. Moi drodzy, wakacje jeszcze się nie zaczęły, świadectwa jeszcze nie rozdane, a u mnie już trzecia wojna domowa się rozgrywa o to, co jest lepsze. Więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyście pomogli mi rozstrzygnąć raz na zawsze. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacyjny wypad, na wakacyjny, tak zwany wywczas? 726-826-826 albo Messenger i zrobimy to w ten sposób, że żeby odebrać więcej telefonów od Was, to nagrywajcie się na sekretarkę, albo nagrywajcie się na Messengera, albo piszcie do mnie w SMS-ach, albo piszcie do mnie na Messengerze, żeby po prostu więcej tych głosów wpadło w jednej chwili. Tak więc rozstrzygamy dzisiaj odwieczny spór. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacje?

0: powiem wam, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się, jak zawsze. Polska podzielona na pół, tylko nie z góry na dół teraz, ale z boku do boku. Dzisiaj się pytam, co jest lepsze, góry czy morze, bo u mnie trzecia wojna domowa się właśnie o to rozgrywa. No i nie zawiedliście. Agata pisze na Messengerze. Całe życie jeździmy rodzinnie nad morze, bo to upartość mojego męża. Chcę mu pokazać, że w Polsce są też góry i też można wspaniale spędzić czas. A więc Agata za górami jest. Ale na przykład dostałem też SMS-a na 7268268826. Dlaczego morze jest lepsze? Bo w górach nie ma plaży. No, to jest ciekawe rzeczywiście, filozoficznie i ciekawie. Telefon też nam wpadł, halo, halo.
1: Trudno wybrać między górami a morzem, ale można wybrać kraj, gdzie mamy jedno i drugie, na przykład Chorwację. Pozdrawiam, dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: No, to uznajmy to w takim razie Chorwację za remis, 1-1. SK.

Donald Trump też robi, jak dla siebie. 25 minut po godzinie 6 w Ameryce trwa budowa wielkiej sali balowej w Białym Domu. Cała sala ma kosztować $600 milionów. No i rozpętała się mała burza, bo tamtejszy The Washington Post podaje, że nie dość, że budowa tej hali pochłonie $600 milionów, no to wcześniej Donald Trump mówił, że wszystko będzie tańsze, to po pierwsze. Po drugie, sfinansowane z prywatnych pieniędzy, a tu się okazuje, że nie do końca, bo dziennik ujawnia, że połowa tej inwestycji zostanie sfinansowana z pieniędzy

0: podatników. I to ludzi wkurzyło, że będą Donaldowi Trumpowi w Białym Domu budowali salę balową. No i ogólnie, prawda, organizacje różnego rodzaju zarzucają Trumpowi przekroczenie uprawnień i ble, ble, ble, takie rzeczy, że w ogóle dlaczego on to robi, że to megalomania. A moim zdaniem amerykańscy podatnicy i tak powinni się cieszyć. To jest połowa z 600 milionów dolarów, to jest zaledwie 300 milionów dolarów z podatków, prawda? To jest promocja. No w końcu pieniądze idą na salę. SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
18: Trochę słońca, trochę chmur, a być może w ciągu dnia trochę deszczu. Tak będzie wyglądał nasz czwartek w Toruniu. Jeśli chodzi o termometry, teraz zobaczymy w okolicach 13 stopni. Dziś dojdziemy maksymalnie do 23. Ciśnienie też nawet nie powinno nam specjalnie przeszkadzać. Wiatr też raczej specjalnie nas nie ochłodzi. No i jest to jeszcze ostatni dzień z taką umiarkowaną temperaturą. Piątek, sobota, niedziela, upały w Toruniu.
17: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
19: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Biały Dom podał szczegóły porozumienia z Iranem. Dokument zakłada m.in. neutralizację irańskich zapasów uranu i brak opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus. Kolejna kluczowa runda rozmów ma odbyć się w weekend w Genewie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wciąż nie wiadomo, czy i kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana. Łącznie 28 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi Polaków między 36 a 59 rokiem życia. Największą część zaległości stanowią niezapłacone alimenty. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nie żyje słonica Katka z

sudańskiego zoo. Miała 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego zoo.

0: Oczywiście, że góry. Idąc na szczyt z moją córką i żoną, które przez całe podejście krzyczą, że jestem nienormalny i tym podobne i że już mają mi nie dosyć, bo każe im wchodzić na te góry, ale jak już wejdziemy, to moje dziewczyny mówią, że jest tutaj pięknie i są zachwycone. To jest piękna chwila. Pozdrawiam. Łukasz, taki SMS wpadł na 726-826-826, bo dzisiaj rozstrzygamy odwieczny spór. Góry czy morze? Moi drodzy, odbieramy kolejny telefon. W takim razie góry czy morze?
1: Witam wszystkich. Ja uważam, że o gustach się nie rozmawia, jak powszechnie wiadomo. Jeden woli bułki, drugi córkę piekarza. Ale wszystko zależy od ludzi. No jeden woli jechać nad morze, popatrzeć sobie na zachód i wschód słońca. Drugi woli pojechać w góry, popatrzeć na świat z wysoka. Też są piękne widoki. Ja uważam, że najlepiej jechać, wziąć wędkę, jechać nad jeziorko i tam się zrelaksować przy wędce, przy łowieniu ryb. Pozdrawiam.
0: No dobra, tylko że z tym może być problem u mnie, no bo wiadomo, no. Rybka lubi pływać, nie? A ja nie umiem. SK2. Nigdy się nie nauczyłem. 21 minut do godziny 7 zostało. Góry czy morze? Dajcie znać. 726-826-826. Albo można też odezwać się do mnie na Messengerze. To otwieramy teraz oddział zamknięty. Obudź się na 21 minut do godziny 7.

Wczoraj kolejna osoba dołączyła do naszej jedenastki, którą kompletujemy na Stadion Narodowy. No i ta osoba razem z naszą grupą i z osobą towarzyszącą wybierze się, żeby pooglądać mecz razem z

0: Zagadka na dzisiaj brzmi...
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, co dużego ma Sławek Peszko, to już jest zadanie dla was. Jeżeli chcecie się wsłuchać w to zdanie, bo może gdzieś coś jeszcze tam wychwycicie w nim, no to zapraszam. SK2.pl, ono jest tam cały czas dostępne i po siódmej kolejna osoba stanie przed szansą, żeby wykończyć Sławka Peszkę i tym samym pojawić się na Stadionie Narodowym i postrzelać mu karniaki.
2: SK.

3,5 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. To będą bardzo ciekawe newsy, bo znowu wraca sprawa lekarza ze szpitala południowego w Warszawie. Tego wiecie, milionera, co to bez specjalizacji zarobił kupę siana. Tak więc zróbcie głośniej, zostańcie z nami, bo pojawiają się nowe fakty.

0: Rządza powieka.
1: Bicie nocne, skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: I po reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
5: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 14 stopni. Dziś obiecane nam 20.

0: sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Młody lekarz nie pracuje już w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę po doniesieniach dotyczących jego grafiku i aktywności politycznej. Mężczyzna, który jako koordynator SOR-u w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, został objęty kontrolą. W szpitalu trwa audyt zlecony przez miasto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
2: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
4: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
2: mówił premier Donald Tusk.
1: Dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek na ulicy zastrzelony został Rosjanin Robert K. Mężczyzna był krytykiem Kremla i wcześniej miał otrzymywać groźby.
4: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
1: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Młodzi Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zakupu mieszkania. Z sondażu wynika, że 30% z nich nie wyklucza wynajmu do końca życia. Prawie 60% deklaruje, że zdecyduje się na kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich poziomu życia.
5: SK2 Sport.
1: Pierwsza kolejka mundialu za nami. Zakończyły ją mecze grupy K i L. W grupie K prowadzi Kolumbia, która pokonała Uzbekistan 3-1. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga po remisie 1-1. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Dziś rusza druga seria spotkań fazy grupowej. A polskie siatkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię 3-0. Liderkami pozostają niepokonane Brazylijki. A dziś Polki zmierzą się z Ukrainą, która po raz pierwszy występuje w tych rozgrywkach.
6: Moi drodzy, chciałem się was zapytać, czego nas uczy ten przykład tego młodego lekarza milionera, no? Że nie trzeba od razu szukać bogatej żony albo bogatego męża, ale jednak mimo wszystko, no, trzeba znaleźć odpowiednią partię.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Dla siebie oczywiście. 3,5 minuty po 7. Przerwa!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak się postarali, że wylądowali na pierwszym miejscu naszej gorącej polskiej dwudziestki. Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Moi drodzy, ja widziałem wczoraj Łukasza Zduńczyka. Tak się snuł tutaj korytarzem, chodził, prawda, coś tam na kawę wpadł chyba, nawet coś przekąsił. Czyli co? Czyli okazuje się, że się nudzi, bo już wszystko policzył, co mu żeście zesłali, więc liczę na to, że nie zawiedziecie mnie, moi drodzy, i dorzucicie jeszcze parę głosów w naszej gorącej polskiej dwudziestce, tak żeby Łukasz miał co liczyć do jutra, do godziny 18. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. Mamy 20 najlepszych, najfajniejszych polskich hitów, które tylko czekają na wasze plusy. No i też na minusy, bo minusika też można dać. No i oczywiście są propozycje i w propozycjach jest na przykład Artur Roje, którego też dzisiaj wam jeszcze zagram. Tak więc, moi drodzy, SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2.
1: A na zegarach zrobiło nam się już 11 minut po godzinie 7.

Dokładnie 17 minut po godzinie 7. To jest dobry czas na zagadkę o poranku. Co robi Robert Lewandowski, jak mu się przelewa? No, przede wszystkim kupuje. Kupuje luksusowy jacht i tak też zrobił nasz napastnik. Zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu z Gdańska. Piłkarz wybrał model, który ma 24 metry długości, 12 metrów szerokości i powierzchnię użytkową blisko 366 metrów kwadratowych. I na pokładzie ma m.in. garaż na skuter wodny, platformę kąpielową oraz prywatną strefę wypoczynkową. No, to ładnie to wszystko wygląda i to wszystko za zaledwie 8 milionów euro, czyli tak w okolicach 33 milionów złotych. Tak przynajmniej branża ocenia wartość tego katamaranu. No ciekawe, jak po takim zakupie będzie grał polski napastnik, bo tutaj są obawy, prawda, że więcej czasu będzie spędzał na wodzie niż na boisku. No, bo powiedzmy sobie też szczerze, prawda, jednak luksusowy jacht musi mieć na niego jakiś wpływ. SK2. Ale z drugiej strony daje też ocean możliwości. No, może nie ocean. Może, niech będzie. 18 po 7, już teraz Big Day w Dzień Gorącego Lata w Radiu SK2, gdzie gramy tylko najlepsze i tylko polskie hity.

0: і я.
1: Ну, з ким ти відомо? Зі Славкім Пешко. А як то відомо теж? На стадіоні народовим можна постріляти карняки. І за хвилю колейна особа стане перед шансом на то, щоб się z nami wybrać na ten stadion narodowy sk2.pl. Tam cały czas wybrzmiewa to, co Sławek powiedział i co jest wygwizdane, proszę bardzo.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
1: Tak więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na sk2.pl, zgłosić się do zabawy, no i po 7.30 ktoś z was stanie przed szansą na wykończenie tego, co Sławek Paszko powiedział. I jeżeli się uda, to jedzie z nami na Stadion Narodowy, a tam gra już o 10 000 zł. Jeżeli nie, to też coś trafi do jego kieszeni. SK

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: I dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Halo? Gdzie jesteś?
2: W domu, podlewam kwiatki. A co?
1: Rzuć te kwiatki! W Serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
2: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
1: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
2: Co? 9 zł?
1: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
5: Toruńskie termometry dziś do 23 stopni. Być może jest szansa na delikatny deszcz, ale poza tym 23 stopnie. No i miejmy nadzieję, że tego słońca coraz więcej będzie nam się nad Toruniem pojawiać. Na pewno teraz pojawiają nam się utrudnienia na toruńskich ulicach.

0: też okolice Dworca Wschodniego.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
0: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku w Sosnowcu. Około północy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Tematem będzie współpraca obu krajów w ramach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Jest podejrzane o nękanie, kierowanie groźb i znieważanie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
2: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
0: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, a w maju 45-latek został tymczasowo aresztowany.

0: Ściana, czyli inaczej mur, a taki mur to czasami na boisku się stawia, prawda? Żeby piłkę do bramki przeciwnik nie mógł skierować.
1: Eska, karniaki, ka.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No i teraz sobie postrzelamy troszkę. Napisała do mnie Dorota. Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: Dorota napisała tak. Moje powołanie to inwestycja bez ryzyka. Dostajecie zawodniczkę, która zostawia serce na boisku, uśmiech w szatni i piłkę w siatce. No to ja postanowiłem zaryzykować i zainwestować bez ryzyka i dzwonię do Doroty. Dorotko, słuchałaś sobie tego dźwięku? Słuchałaś sobie, co tam Sławek Peszko mówił?
3: Tak, słuchałam. I czym więcej słucham, tym mam więcej odpowiedzi.
0: To wybierz tą jedną, która jest poprawna. Jeżeli trafisz, no to weźmiesz udział w finale SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie i będziesz miał wtedy szansę na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych plus jeszcze 1000 kieszonkowego, prawda?
3: O matko.
0: Przejazd do Warszawy i nocek, hotelu
3: same i w ogóle. Luksusy.
0: Same luksusy, tak jest. Ale żeby te luksusy wygrać, to musisz spełnić jedno zadanie. Musisz odgadnąć, co też Sławek Peszko miał na myśli, mówiąc to, co mówił i co się pojawiło na naszej stronie SK2.pl. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przychodzi do kolejnej rundy, a do ciebie poleci stówka. Wszystko jasne?
3: Rozumiem. Tak, oczywiście. Wszystko jasne.
0: Dobra, to gotowa jesteś?
3: Tak, gotowa.
0: To uwaga, leci zagadka.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Gwizdek.
0: Gwizdek?
3: Tak.
0: Czy to jest, moi drodzy, gwizdek? To nie jest gwizdek. To nie jest
3: gwizdek.
0: To nie jest gwizdek. To nie jest nawet blisko gwizdka nie leżało, moja droga. To jest coś innego i dlatego będziemy tego szukali teraz cały czas. Przez cały dzień. Ale Dorotka, na pocieszenie stówka leci do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo. Parę karniaków za to można będzie sobie kupić. A dlaczego by nie?
3: Oczywiście.
0: Dobrze. To do Doroty leci stówka. Dziękuję ci, moja droga. Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki bardzo.
0: Życzę.
3: Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, do usłyszenia.
0: Pa, pa, hej. A zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Kolejna runda już za parę godzin. Ja jeszcze przed godziną dziewiątą rzucę małą podpowiedź na antenie, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo pojawi się podpowiedź i być może ktoś jako ten trzeci dołączy do naszej jedenastki, która na Narodowym postrzela karniaki Sławkowi Peszce w naszej zabawie SK Karniaki Cup. SK2.pl, tam cały czas dostępny jest ten dźwięk, możecie się z nim zapoznać, osłuchać, no i zastanowić, co Sławek Peszko ma dużego.
1: Eska, karniaki, ka.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.

9 minut zostało do godziny 8. Ja przeglądam gazety kolorowe, bo to co to się dzisiaj pisze? No pisze się na przykład to, że Filip Heiser kupił samochód, ale nie tyle dla siebie, co dla swojego czworonożnego przyjaciela, czyli swojego pieska. W samochodzie, proszę bardzo, w bagażniku dywanik jest na przykład. No jest spore, widać, że to jest auto skrojone pod psa, bo widać, że i zawieszenie jest wysokie, więc piesek może sobie poskakać, prawda? A i Buda niczego sobie, no. Takie to małe szczęścia się wozi w samochodzie, proszę bardzo.

Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kawałek w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie powstania. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on patrzył przez tą czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ale ta czapka była zasłonięta dość mocno na oczy. No dobrze, moi drodzy, patrzę na zegarek, no i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. 5 minut zostało do godziny 8, a po 8 przecież zawsze gramy w Państwa Miasta. No więc już można się zgłaszać do naszej dzisiejszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y, albo Messenger. Messengerem też można się zgłosić do zabawy, tylko pamiętajcie, żeby zostawić swój numer, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? No to jako, że mieliśmy za sobą małe szczęście, to proszę mi tutaj powiedzieć, co Wam przynosi szczęście i odpowiedzią na to pytanie wchodzicie do gry w Państwa Miasta już po 8. SK2.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Halo? Gdzie jesteś?
3: W domu, podlewam kwiatki. A co?
2: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
3: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
2: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
3: Co? 9 zł?
2: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. Dziewiąta kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
6: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam w okolicach 16 stopni, dzisiaj przypomnę do 23. Przelotny deszcz, ten może nas jeszcze w ciągu dnia zaskoczyć, ale poza tym trochę więcej słońca będzie nam wyglądało zza chmur. No i jeszcze teraz

0: Bulwar Filadelfijski.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
0: Minęła 8. Paulina Chorobatowska, to są newsy. Eskin 2. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
2: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
0: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja zwłok. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniu medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
3: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
0: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
4: Straszna rzecz, wie pan co? Naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek. No ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
5: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
0: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
6: SK2 Sport.
0: Druga kolejka fazy grupowej mundialu startuje już dzisiaj. Na początek Czechy zagrają z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocnych spotkaniach Kanada podejmie Katar, a Meksyk zagra z Koreą Południową. A polskie siatkarki dobrze zaczęły kolejne turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię i odniosły 4. zwycięstwo w rozgrywkach. Dziś o 12:00 zagrają z Ukrainą.
7: A dzisiaj, moi drodzy, tak patrzę w kalendarz, obchodzimy dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.

Dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.

8 minut po godzinie 8 i teraz o tym sobie poopowiadamy, bo tam rosyjska prokuratura postawiła zarzut osobom odpowiedzialnym za produkcję i dostarczanie konserw mięsnych dla żołnierzy. Według śledczych w puszkach zamiast mięsa dobrej jakości znajdowały się głównie chrząstki i skóra. No i finalnie okazało się, że 170 ton konserw premium, tak miało napisane na tych, na opakowaniach, premium, które trafiły do żołnierzy, miały skład taki sam jak karma dla kotów. Ja tam nie rozumiem, w czym problem, prawda? Kto był w wojsku, ten wie, że tam zawsze znajdą się jakieś koty. Eskad.

0: Dalej nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Która z Was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenie wartości 500 zł, ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. No i są jeszcze jokery na kole. Jeżeli któraś z Was trafi na jokera, może sobie wybrać sama literkę. Czy wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, dwa jasne są. Martyna jako pierwsza dzisiaj kręci w prawo czy w lewo?
1: W prawo, proszę.
0: W prawo,
1: mocno.
0: Proszę. Mocno. Wierzy mi się, koło rozpadań. Dobra, okej, okay, postaram się. Uwaga. Poszło mocno. Poszło mocno i się trzęsie. Ale jest, udało się. Doszło do samego końca. Martynko, dla ciebie joker.
1: Joker. No to wybieram literę, tak?
0: No wybierasz literę, tak.
1: Koniec będzie D.
0: Czwarta litera alfabetu. A, B, C, D. D, tak?
1: Tak.
0: Dobra, dobra. Litera D dla ciebie. No to lecimy. Na literkę D poproszę państwo.
1: Dania.
0: Miasto.
1: Dublin.
0: Poznana postać.
1: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
1: Dom.
0: Kolor.
1: Dyniowy.
0: Zawód.
1: Dentysta.
0: Samochód.
1: Demono.
0: Imię.
1: Dacia.
0: Okej, okay, dobra, imię. No tutaj już imię.
1: Dania.
0: Dobrze, że poprawiłaś. Co powiedziałaś jako pierwsze?
1: Demono. Bo mi się pojawiło z tym, Daewo.
0: A, to z tym Daewo. No dobra, okej, okay. Ale dobrze, że poprawiłaś i się zmieściłaś w czasie. Martyno, 7 punktów dla ciebie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Patrycjo, 7 punktów do pobicia.
2: Mhm, ambitnie.
0: Ambitnie, oczywiście, że tak. To co, w prawo, w lewo?
2: Zrazam w lewo, poproszę.
0: Niech będzie w lewo, poproszę. Trochę lżej zakręciłem, bo ono naprawdę już się trzęsie i zaraz mi... Ojejku, no zobacz. Joker. No, wybierz sobie sama literkę w takim razie. Ale nie możesz D. O, nie możesz D, bo Martyna miała D.
2: No to może K. Jak Krzysztof.
0: K. K, literka K w takim razie dla ciebie. Proszę bardzo, głośno, wyraźnie, bo coś tam trzeszczy na linii. Uwaga, na literkę K poproszę państwo.
2: Kanada.
0: Miasto.
2: Kalisz.
0: Tytuł filmu, serialu.
2: Kac Vegas.
0: Imię.
2: Karol.
0: Roślina.
2: Kaktus.
0: Potrawa.
2: Kotlet.
0: Zawód.
2: Kamieniarz.
0: No pięknie, no pięknie, proszę bardzo. Dobra, to...
2: Już koniec?
0: No, już koniec, już koniec. To pozwólcie, że w takim razie podliczę punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 punktów, 7 do 7. Ale wynik, moi drodzy, będzie dogrywka. Będzie dogrywka, bo jest 7-7. Tak więc dogrywka polega na tym, że ja zaraz wylosuję sam z siebie, wylosuję literę i później podam kategorię. I wy się zgłaszacie swoim imieniem. Która pierwsza poda swoje imię, ta odpowiada oczywiście. Macie na to tak mniej więcej 3 sekundy. Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje. Patrycja, wszystko jasne? Tak. Dobra, tak. To uwaga, kręcę kołem. Zakręciłem kołem. Mamy literkę W.
1: Martyna.
0: Ale jeszcze kategorii nie podałem.
1: Ach.
0: Spokojnie, dziewczyno. Uwaga, na literkę W potrzebuję od was coś w kategorii lato.
1: Martyna.
0: Martyna pierwsza, proszę bardzo.
1: Wakacje.
0: Wakacje, moi drodzy, wakacje. Co tam się dzieje? Martyna, czy ty płaczesz?
1: Nie, z koleżanką się śmiejemy i cieszymy.
0: Brawo. Martyna zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. To chyba ten prezent marzeń to na dwie pójdzie, co?
1: Chyba tak.
0: A do Patrycji lecą prezenty od Radia SK2 Państwa Miasta jeszcze jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Jak wam coś w domu zżera prąd, to nie znaczy, że to jest od razu jarząbek. Absolutnie nie. Są nowe dane, które pokazują, co najwięcej prądu nam pobiera z naszej sieci i za co tak naprawdę płacimy krocie. Otóż, moi drodzy, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie lodówka jest największym pożeraczem prądu, absolutnie, bo jej roczny koszt takiej lodówki to jest 150-170 zł. Prawdziwymi rekordzistami są pod względem zużycia energii płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny, przy czym piekarnik w jednym cyklu pieczenia może zużyć tyle prądu, co, uwaga, 65 lodówek. Nieprawdopodobne. I wcale nie jest tak, że ładowarki do telefonów, jak są podczepione pod gniazdko, to spożywają dużo prądu. Nie, te badania pokazują, że nie. Jednak ten piekarnik zużywa najwięcej. Tak więc, jeżeli żal wam wydawania kasy, to przestańcie używać piekarnika. Może wtedy wam się

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
15: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Halo? Gdzie jesteś?
17: No, w domu, podlewam kwiatki. A co?
16: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
17: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
16: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
17: Co? 9 zł?
16: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123. I po reklamie.
18: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
19: Od godziny 9 do poniedziałku, czyli całkiem długo, zamknięty bulwar filadelfijski dla samochodów. Także kierowcy, warto to uwzględnić w swoich planach podróżniczych przez Toruń. Tak samo jak to, że jeszcze natraficie na utrudnienia na przykład w okolicach Mostu Piłsudskiego, Ścisłego Centrum, na Kościuszki Skłodowskiej Kirii, czy też przy Placu Pokoju Toruńskiego. Dziś toruńskie termometry zatrzymają nam się w okolicach 23 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
8: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Doszło do 2 zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami. Do pierwszego wypadku doszło przed zjazdem na ulicę Mikołowską w kierunku Wrocławia. Drugie zderzenie miało miejsce w Rudzie Śląskiej na wysokości MOP Wirek w stronę Krakowa. W obu miejscach mogą tworzyć się chwilowe zatory. Atak dronów na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale w zakładzie wybuchł pożar. Nad obiektem pojawił się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka bezzałogowców. Rosja informuje o zestrzeleniu ponad 500 dronów. I jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni. To od jutra do 28 czerwca, a w programie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce i wielka parada.

4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Skula. Te pory roku bardzo szybko mijają. Przecież nie tak dawno temu był rok 2000, prawda? A już mamy 2026. No, zleciało szybciutko. Nie tak dawno martwiliśmy się pluskwą milenijną, a dzisiaj pomartwmy się czym innym. To jest kącik odkurzający. Czyli wracamy do starych newsów, nadajemy im nowe brzmienie i dzisiaj, proszę bardzo, coś takiego znalazłem. Z 2001 roku, wiadomość. W województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim krowy dostaną paszporty. Rozpoczęto tam pilotażowy program identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych. Każde oznakowane zwierzę otrzyma dokument identyfikacyjny, tak zwany paszport, pisała Polska Agencja Prasowa 18 czerwca 2001 roku. I powiem wam, że ja jestem za tym, żeby dawać krowom paszporty. One też zasługują na to, żeby świat zobaczyć. Poznać jakieś nowe stworzenia, prawda? Jakieś nowe miejsca, no. Wyobrażacie sobie, jak fajnie wyglądałaby krowa na Krecie? Wyska 2.

Lato to można na przykład w lesie spędzać i polecam wam to robić, szczególnie jeżeli chodzicie i lubicie zbierać różnego rodzaju rzeczy, tak zwane artefakty. 11 minut do godziny 9 zostało, a tymczasem 27 wieków, czyli 2700 lat, leżał sobie pod ziemią zabytkowy miecz. Natrafił na niego poszukiwacz artefaktów tych właśnie, który wybrał się do lasu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Według badaczy miecz może pochodzić jeszcze z epoki brązu, wyobraźcie sobie. Eksperci mówią o jednym z najcenniejszych odkryć tego typu w tym rejonie. Lepszego nie było do tej pory. No i widzicie, czasami warto...

0: Wiesz, Kasiu, co dzisiaj będziesz musiała zrobić?
1: Co będę dzisiaj musiała zrobić?
0: Będziesz musiała wyselekcjonować znowu kogoś do naszej jedenastki.
1: Oczywiście, że tak.
0: Znowu się nie udało. Dorotka była u mnie i Dorotka chciała odpowiedzieć na pytanie, co mówi Sławek Peszko, to przypomnijmy sobie.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No i co Dorotka powiedziała? Że gwizdek.
1: No to nie był gwizdek. To chyba nie tak.
0: To nie był gwizdek. Obiecałem, że przed godziną dziewiątą będzie podpowiedź, więc może u ciebie będzie wtedy łatwiej. No to już podpowiadam. Uwaga, podpowiedź brzmi. Sławek Peszko ma to duże.
1: Okej. Okay. Ambicje, a, no dobra. No,
0: nie. No to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask, mlask.
1: Mm-hmm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę...

0: Okej. Ambicje, a, no dobra, no.
1: Nie, ambicje, nie, no. Nie, no to, to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask, mlask.
0: Mm-hmm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę... No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę...

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Halo? Gdzie jesteś?
15: W domu, podlewam kwiatki. A co?
14: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
15: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
14: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
15: Co? 9 zł?
14: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie

0: deszcze i burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kontrole w Szpitalu Południowym w Warszawie. Sprawą lekarza Dawida Kacprzyka zajmą się ratusz, NFZ i prokuratura. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
4: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
3: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
2: A złożenie ich zapowiedziało już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.
5: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
2: Zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Robot pies pomoże studentom w nauce programu. Kosmo potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie trafiło do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To już drugi robot, który ma uczelnia.
0: SK2 News, Toruń.
6: Marta Łazarska, Toruń zbiera dary dla Ukrainy. Czas na ich dostarczenie jeszcze tylko do piątku.
7: Jednorazowe podkłady chłonne, kule ortopedyczne, balkoniki rehabilitacyjne, opatrunki, bandaże.
6: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo, do której należy się zgłaszać. Wulkan, jajko czy balon? To kilku bohaterów warsztatów wakacyjnych w Centrum Nowoczesności i Młyn Wiedzy w Toruniu, mówi Kinga Łęgowska.
8: Codziennie od wtorku do niedzieli inny temat warsztatów, dwa razy w ciągu dnia.
6: A szczegóły na mlynwiedzy.org.pl.
9: Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. Ważna rzecz, dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sushi, więc cóż innego mogę nam wszystkim poradzić, niż to, żeby dobrze się nawadniać, prawda? Oskar Cymsimanom muzycznie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy.
10: No to gramy.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

Wilce, w sensie zespół Wilki w Radiu SK A2, gramy wam najlepsze polskie hity, to słychać. Za to wczoraj na boisku było widać prawdziwy wilczy zew na mundialu. Portugalia niespodziewanie zaliczyła remis 1-1 w meczu z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga. I to wszystko z Cristiano Ronaldo na boisku. Cristiano zmarnował kilka świetnych okazji na strzał. No ogólnie wielki zawód dla wszystkich fanów Portugalii. I zobaczcie, Kongo nie grało na mundialu od ponad 50 lat. Wracają i od razu psują humor legendarnemu Ronaldo. To się nazywa wejście z buta. Dobrze, że to wczesna faza mistrzostw i nie jest to gra na śmierć i życie. Nieco inaczej wygląda to w muzyce. Bez ciebie umieram. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: Nie będę, nie pasuje. Buntownicze podejście do tematu miłości i związków. Nie będę Julią, Wanda i Banda w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A jeśli wy macie podejście bardziej romantyczne, to w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki naszego radia na wasze głosy czeka nówka sztuka od Jeremiego Sikorskiego, czyli kawałek Tylko My. Dzięki waszym głosom można mu wskoczyć do notowania. Jest też nowy Artur Rojek i Daria Marks. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Kolejne notowanie już jutro o godzinie 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Halo? Gdzie jesteś?
12: W domu, podlewam kwiatki. A co?
11: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
12: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
11: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od
12: 10... Co? 9 zł?
11: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
15: I po reklamie.

Już w przyszłym tygodniu fani usłyszą ten kawałek na stadionowym koncercie Sanach we Wrocławiu. Można sobie powtórzyć tekst, przypomnieć jak to leciało, etc. Na disco gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10.

0: A zaraz dowiemy się, co dzieje się w Polsce i na świecie. A po 10:00 szykujcie się na podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo? Gdzie jesteś?
5: W domu, podlewam kwiatki. A co?
4: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
5: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
4: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr! Umywalki od 50, baterie od 10...
5: Co? 9 zł?
4: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: 18 stopni to wartość, którą możemy odczytać teraz na toruńskich termometrach. Ona oczywiście jeszcze nam wzrośnie. Synoptycy mówią tutaj o 23 stopniach. Choć patrzę w prognozy i widzę, że przegrzanie nam raczej nie grozi, bo w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ciśnienie w Grodzie Kopernika znajduje się bliżej górnej granicy normy. W kolejnych dniach jego poziom może jeszcze wzrosnąć. Mam nadzieję, że dobry humor Wam dzisiaj dopisuje. A jeżeli nie, to polecamy się na poprawę samopoczucia na 96,7 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy, Eski 2. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy śmierci rosyjskiego artysty Roberta K. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Eski 2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony

Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Eski 2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony

0: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
1: Informował Mateusz Chłyston. Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje. A organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą poznać dawne zwyczaje związane z tym świętem.
2: Co jest celem waszego wydarzenia?
3: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga kupały. Noc kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
2: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
3: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
1: O szczegóły dopytywała Julia Niewiadoma, a program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora.
4: SK2 News, Toruń.
5: Renata Grudzińska. To już ostatni moment, aby złożyć dokumenty w rekrutacji uzupełniającej do toruńskich przedszkoli, mówi zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska.
6: 148 rodziców otrzymało wskazania do przedszkoli, w których jeszcze mieliśmy wolne miejsca.
5: Rekrutacja potrwa do 19 czerwca. Ochrona zabytków, remonty i nowe funkcje historycznych budynków. Takie tematy pojawią się podczas konsultacji społecznych, na które zaprasza mieszkańców Urząd Miasta Torunia. Konsultacje potrwają do 20 września, a szczegóły na torun.pl.
7: No tak, to już ten czas. Paulina mówiła w newsach o Nocy Kupały, dla innych to jest Noc Świętojańska albo Wianki, ależ mamy piękne nazwy. Na przywitanie lata. Lato w Polsce będzie się czuła bardzo dobrze zaopiekowane. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. Monika Lewczuk, mam dla was na początek tej godziny, 3 minuty po 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Wiadomo. Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2 to za nami. Ja mam nadzieję, że dziś w poranku Dorota wzięła solidny łyk kawy, bo nie trafiła ze swoją odpowiedzią na pytanie, co Sławek Peszko miał na myśli. Zakładała, że chodziło o gwizdek, ale chyba nie takie wielkie rzeczy mają w Ameryce. Ja przypomnę zagadkę.

0: na dziś w takim razie?
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, a Jarząbek podpowiedział mniej więcej to, u Sławka jest duży, u dzieci często mały, a ja podpowiem ze swojej strony wam, że rośnie. I tu już stawiam kropkę, czekam na wasze zgłoszenia do zabawy SK2 Karniaki Cup. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl. Zbieramy 11 marzeń na PGE Narodowy. Po godzinie 11 będę do kogoś z was dzwoniła.

Często w świecie muzycznym bywa tak, że piosenki pisane są z myślą o konkretnych artystach, ale gdy nie przypadną im do gustu, bo też się tak może zdarzyć, to dostają je tak jakby w spadku inni artyści. Zupełnie inaczej było z wielkim hitem, który wspólnie stworzyli Romuald Slipko i Andrzej Mogielnicki, bo hymn bez komponentów

kompromisowej dziewczyny, która nie może pogodzić się z obłudą, w latach 80. pasował tylko do jednej artystki na polskiej scenie muzycznej i to właśnie dla niej był pisany. O kim mówię? Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Gramy wam w Radiu SK2.

0: Zresztą sami możecie ocenić, oczywiście. Były momenty, gramy wam w Radiu SK 2, a po 19 wy spędzicie moment, albo nawet i kilka momentów w doborowym towarzystwie, bo do naszego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski z Margaret po to, żeby odpalić premierę nowego singla, czyli Później ci opowiem. Kinga Barryga zada temu duetowi kilka ciekawych pytań, a wszystko zobaczycie też na naszych eskowych socjalach.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Sosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Halo? Gdzie jesteś?
5: W domu, podlewam kwiatki. A co?
4: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
5: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
4: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
5: Co? 9 zł?
4: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
6: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. Dziewiąta kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
7: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: I po reklamie.

0: Nie no, ja to nie będę wam zadawała takich niewygodnych pytań jak Kuba Sienkiewicz i spółka. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Gramy wam na finał dziesiątki najlepszych polskich hitów Radia SK2, ale po 11 zapytam się kogoś z was, co Sławek Peszko miał na myśli, to w ramach SK2 Karniaki Cup. Już tylko 9 miejsc zostało w naszej 11 marzeń, która w lipcu zagrał wielką kasę na PGE Narodowym. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do

0: Korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Halo? Gdzie jesteś?
5: W domu, podlewam kwiatki. A co?
4: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
5: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
4: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od
5: 9... Co? 9 zł?
4: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń.

0: na 123. Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Temperatura w Toruniu szybko nam rośnie i obecnie możemy odczytać na termometrach już 21 stopni. Parasolki mogą się przydać, prognozują synoptycy i zapowiadają przelotne opady. Największe szanse na deszcz będziemy mieli koło godziny 16:17.

0: powyżej 30.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Jak ustalił nasz reporter, podejrzany został zatrzymany dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Śledczy wyjaśniają jego rolę w sprawie oraz okoliczności zbrodni. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
3: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
0: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. 4 osoby poszkodowane. Samochód wypadł z drogi na drodze krajowej nr 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Małomotki Dwór na terenie gminy Repki.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały przewiezione do szpitali.
0: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajowej 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki, czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
5: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak, jak było.
0: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem.
6: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Najbezpieczniej oglądać Wisłę z brzegu, przypomina toruński WOPR, mówi prezes Wojciech Lewko.
7: Nie wchodźmy, oglądajmy.

0: sobie Wisła jest piękna ze stałego brzegu. Nie kuśmy losu, gdyż to jest niepotrzebne.
1: W razie niebezpieczeństwa należy dzwonić na 112. Kulturalne śniadanie na trawie nad Martówką. Torunianie w najbliższą sobotę mogą ruszyć na bydgoskie przedmieście z kocami i koszami piknikowymi. W planach muzyka na żywo, animacje dla dzieci, yoga czy plener malarski. To od godziny 10 do 13.
2: W newsach Paulina mówiła o badaniach. To bardzo ważna rzecz oczywiście, więc ja profilaktycznie zaraz do kogoś z Was zadzwonię, by spytać, czy przypadkiem wiecie, co to za słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszki, więc profilaktycznie telefony miejcie pod ręką. O najlepszych polskich hitach oczywiście nie zapominamy. Ania Wyszkoni przed nami na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 11.

0: Taki kał.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Kompletujemy jedenastkę marzeń, kompletujemy ją, już prawie kompletna, no to znaczy dopiero dwie członkinie, dwóch graczy, dwie graczki w zasadzie, Emilia i Paulina znalazły się w naszej jedenastce marzeń, SK Karniaki i Kaw. No to chyba pora wpuścić trochę męskiej energii, ze mną już jest Michał, cześć Michał.
3: Cześć.
2: Michał, ty, to nie jest tak, że ty jesteś totalny jakby amator, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo ty sobie grasz, grywasz w lidze
3: tak,
2: jakiejś.
3: Tak.
2: Powiedz,
3: tak,
2: gdzie grasz.
3: Tak, amatorsko gram w B-klasie, w drużynie LZS Skrzątka.
2: Czy chcesz ich pozdrowić teraz?
3: Oczywiście, pozdrawiam całą drużynę, tego wspaniałego trenera i wszystkich wspaniałych kibiców.
2: No i wspaniale, wspaniały gracz zresztą pozdrawia. Ja to w ogóle sobie tak myślę, bo jakby kompletujemy tą jedenastkę marzenia Radia SK2. Do tej pory mamy Emilię i Paulinę. Ja sobie pomyślałam tak, Emilka grałaby na napastnika, Paulina może dobrze by broniła, a ty gdzie byś siebie widział w tym całym składzie? Jako nie amator
3: jestem
2: oczywiście.
3: Jestem uniwersalny, mogę znaleźć się na każdej pozycji.
2: Czyli naprawdę. To ty wyrabiasz te wszystkie kilometry na boisku za innych.
3: No powiedzmy, że tak.
2: A właśnie. Michał też skorzystał z takiej fajnej funkcji, wszedł sobie na sk2.pl i odsłuchał, tak na wszelki wypadek, wypowiedź Sławka Peszki, tą, która jest wygwizdana. Czy ty jesteś gotowy, żebym ja ci puściła ten dźwięk, żebyś mógł odgadnąć, co tam się czai pod tym gwizdaniem?
3: Tak.
2: To powolutku możemy, tak? Już zmierzać
3: tak.
2: Do tego.
3: Tak.
2: Jeżeli Michał zgadnie, znajdzie się w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. Wyślemy go wraz z osobą towarzyszącą do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Ale czy to mu się uda? To zaraz się okaże. Sprawdzimy. Uwaga, Michał. Puszczam ci zagadkę. Po tej zagadce masz 3 sekundy na udzielenie właściwej odpowiedzi. Co tam kryje się pod gwizdem? Puszczamy?
3: Tak jest.
2: To puszczamy.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Jak moje zakwasy?
2: Jak moje zakwasy w Ameryce?
3: No nie,
2: jak
3: nie
2: moje
3: wiem.
2: Zakwasy w Ameryce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to jest właściwa odpowiedź. Niestety, nie są to zakwasy, chociaż pewnie Sławomir Peszko

0: no nie są obce Sławkowi peszce zakwasy. To jednak nie o to słowo nam chodziło. Nic się nie stało. Oprócz drużyny masz jeszcze kogoś do pozdrowienia, Michał?
1: Pozdrawiam moją dziewczynę i wszystkich moich znajomych.
0: Super, no i piękne, pozdrowienia poleciały, no my czekamy dalej, komplementujemy sobie jedenastkę marzeń Radia SK2, czekamy na wasze zgłoszenia na sk2.pl. Co Sławek Peszko miał na myśli? To jest dopiero pytanie.
2: SK, karniaki kał.
3: Strzel i wygraj w SK2.

0: Pamiętam, że jak dziecięcem będąc słuchałam tej piosenki w radiu, jadąc z rodzicami gdzieś na wakacje ciemną nocą, to ciarki ze strachu mnie przechodziły. Te smyczki w tle budziły takie poczucie, że coś złowrogiego czyha w tych wszystkich lasach, przez które sobie jedziemy autem. Innymi słowy, dobrą robotę zrobili Państwo z Various Monks. Myślę, że właśnie o takie emocje im chodziło. Zabij mnie, tak Wam gramy w Radiu SK2, to ponadczasowe hity, za to po godzinie 12 możecie liczyć na podróż w czasie, bo przygotowałam dla Was kolejny muzyczny wehikuł czasu.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Sprzątanie nie musi być udręką.
11: Tuten
10: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania.

0: odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
1: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: I po reklamie.

0: można powiedzieć, że Ania Dąbrowska się poddała. Z tobą nie umiem wygrać w Radiu SK2, za to Michał walczył dzielnie, niestety nie odgadł, co dziś Sławek Peszko miał na myśli. Dziś po 17:00 kolejna szansa na wejście w skład 11 marzeń Radia SK2, Karniaki Cup i udział w wielkim finale na PGE Narodowym w lipcu, a tam szansa na zgarnięcie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Chemikalie stłumią ci pomoc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. 9. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
5: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
8: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.

0: dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
1: Niebo nad Toruniem zasłaniają dziś chmury, choć wartości na termometrach utrzymują się na wysokim poziomie. Obecnie mamy już 23 stopnie. Czwartek może być deszczowy w Grodzie Kopernika, wskazują synoptycy. Za to piękna i słoneczna aura czeka nas od jutra. Wychodząc z domu warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych i butelce z wodą. Wartości na termometrach sięgną jutro nawet 27 stopni, a weekend szykuje się jeszcze cieplejszy. Toruńska pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na dworze, choć lepiej unikać słońca w godzinach szczytu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 12, News SK2, Anna Łobocka. Podejrzewany, ujęty, służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka. Ma on być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnę, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skirpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
4: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
5: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
4: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
6: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
4: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości.
3: Po 13 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, dwóch trafiło do szpitala.
7: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
3: Mówił Stanisław Wawrzczuk z kopalni EcoPlus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja. Uwaga, kierowcy, droga S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Z powodu działań strażaków zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
8: SK2 News, Toruń.
1: Renata Grudzińska. Zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. To zapowiada prezydent Paweł Gulewski i zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne.
9: Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, Radę Okręgu, pasjonatów transportu publicznego MZK.
1: Najbliższe spotkanie we wtorek o godzinie 17.30 w SP numer 12. Jeszcze do końca czerwca opiekunowie toruńskich dzieci mogą składać wniosek 800+ na nowy okres, przypomina kujawsko-pomorski ZUS. W województwie złożono niemal 205 tysięcy formularzy na ponad 306 tysięcy dzieci.
10: I połowa czwartku za nami, szybko leci ten czas. W tej godzinie mam dla Was nowość od Dawida Podsiadło, będzie też wkrętka Kamila Nosela. Sporo atrakcji, więc gramy, nie marnujemy czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, prawie 3 minuty po godzinie 12.

0: Zawracanie Narodowego Funduszu Zdrowia sanatoria.
1: Tak.
0: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: A, jeszcze co by było, jakby oprócz, jak nie Karpacz?
0: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
1: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, każdy dzwoni w sanatorium.
2: Obojętnie. Może być i Karpacz,
1: tak.
0: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonką,

0: dla jednych miód na uszy, a dla innych wielki test na dykcję. Uwaga, próbuję. Gabriel Fleszar, jego Kropla deszczu w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity i też przy okazji dbamy o wasz dobry humor. Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System

0: Zdrój też jest...
1: Tak, to samo. To samo.
0: To samo, też ma trzy pokoje.
1: Trzy osoby. No.
2: Nie wiem, kurwa, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
1: Nie, albo to, albo to, państwo musicie zdecydować.
0: Albo to, Marek.
1: Bo wie pani, to może zróbmy tak, Ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
0: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
1: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
0: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś nie, żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
1: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
0: Czy my damy radę z tym?
2: Ja nie wiem.
1: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
0: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
1: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
3: Jeszcze ma została wkręcona w radiu SK.
0: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się po to umie pojawi.
2: No,
0: udało mu się, naprawdę, ja już jestem tu złamana. Losel kręca.

0: razu.
1: Wszyscy znamy powiedzenie, do trzech razy sztuka. Wszyscy oprócz Andrzeja Zauchy. Pan Andrzej, jeden ze swoich wielkich hitów lat 80. nagrał w studiu za pierwszym razem, bez żadnych dubli, bez poprawek czy powtarzania. Ponoć nawet nie zdjął kożucha, stojąc przed mikrofonem. Kompozytor Wiesław Pierogrulka uznał, że ta pierwsza wersja wyszła naprawdę idealnie. Czy na pewno? Możecie ocenić sami. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha już teraz w Radiu SK2.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, po godzinie 17 kolejna szansa na wejście do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na sk2.pl próbujecie zgadnąć, co powiedział Sławek Peszko. Proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: A, właśnie. I podpowiedź ode mnie. On rośnie.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.

0: hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
14: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
13: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
14: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
19: I po reklamie.

0: zespołu Kombi. Tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Kochać cię za późno. Tak się odgrażają panowie, za to nigdy nie jest za późno na to, żebyście usłyszeli najlepsze polskie hity. Po godzinie 13 Wiktor Waligura, Edyta Bartosiewicz, czyli piękne lata 90. To na pewno warto zostać z Radiem SK2. O godzinie 13 punktualnie informacje.
1: Reklama. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Odpaliliśmy

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście.

0: Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz, jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.

0: Jutro zobaczymy nawet do 27. Poziom ciśnienia w Toruniu znajduje się teraz powyżej normy. Jeżeli odczuwacie zawroty głowy czy zmęczenie, no to lepiej uważać z ilością kofeiny w ciągu dnia. Kolejną kawę możecie zamienić na herbatę czy dobrą muzykę. Na 96,7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić 1 600 000 złotych w warszawskim szpitalu południowym. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie, a do tematu będziemy wracać. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
4: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
3: Mówił Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, a za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła. Jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulicy Ditla i Sukienniczej w centrum miasta. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
5: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
3: W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza. Sprawcy wypadku grozi do 20 lat więzienia.
6: SK2 News, Toruń.
0: Renata Grudzińska. Do godziny 17 możecie podzielić się lekiem cenniejszym niż złoto. Przed Urzędem Marszałkowskim przy Placu Teatralnym w Toruniu stanął krwiobóz. Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65 roku życia i bez objawów infekcji. Spór o rondo na lewobrzeżu Torunia. Chodzi o budowę u styku ulic Okulna i Strzałowa. Mieszkańcy nie są zadowoleni z projektu.
7: Chyba nie jest dobre rozwiązanie. Jestem kierowcą i chyba nie.
8: Jestem zaskoczony wielkością.
0: Miasto przekazuje, że spotkania w tym temacie się odbyły i nie zamierza zmieniać planów.
9: A my cały czas kompletujemy naszą jedenastkę na event, który 4 lipca na PGE Narodowym, SK Karniaki Cup, więc gdybyście byli chętni, zapraszam sk2.pl, tam macie wszystkie szczegóły, tam macie zagadkę Sławka Peszki z wygwizdanym jednym słowem i tam też możecie się zgłosić. A muzycznie w tej dziesiątce Ewa Farna i Cicho. Taki będzie początek, potem budka suflera. Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
6: Teraz

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. Żeby nie było, my też nie tracimy nadziei, że w końcu komuś z was się uda odgadnąć to jedno jedyne wygwizdane słowo w dzisiejszej wypowiedzi, w dzisiejszym zdaniu Sławka Peszki, zdaniu, które czeka na sk2.pl. Tam w kółko możecie słuchać, ale ja wam przypomnę, nie będę taki.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: No właśnie, jakiego słowa tam brakuje, jakie słowo jest wygwizdane, nawet podpowiedzi wam uruchomiliśmy delikatne, że u Sławka jest duży, u dzieci często mały. Kolejna podpowiedź, rośnie. No właśnie, jakiego słowa tam brakuje? Słuchajcie, jak jesteście teraz w pracy, to może spróbujcie drużynowo, nie wiem, jakiś, zwołajcie kolegium na prędce, posłuchajcie, może będą różne typy, może przegłosujcie, który typ jest prawidłowy waszym zdaniem, że jak już zadzwonimy, to żebyście wiedzieli, co powiedzieć. A dzisiaj w tej sprawie na pewno zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, sk2.pl. Tam w kółko można słuchać tego zdania na Sławka Peszki. Tam też macie wszystkie szczegóły zabawy, a chodzi o to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i być z nami 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup, bo mało tego, jeszcze tam na miejscu właśnie na Narodowym będziecie mogli zagrać 10 tysięcy złotych. A to już bratanki, gdzie ten, który powie mi, później Emo, Ola Kendra, Trzeci Wymiar i to jeszcze nie jest cała ta dziesiątka hitów jeden po drugim w SC2.

0: Ten numer grany przez Perfect na koncertach w latach 80. miał troszkę inny tekst, często zmieniany przez publiczność, ale może już to zostawmy. Chcemy być sobą, to Perfect na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwilę będzie Baranowski, lubię być z nią, a godzina 14 wybije dokładnie za 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię.

0: że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peczki zostało wygwizdane?
2: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
1: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkanin na szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Sprzątanie nie musi być udręką.
15: Tudem
14: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
16: Tudem. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tudem. Nie ma lepszych rozwiązań.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
18: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Sobel pyta muzycznie, kochasz? W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. W jej ramach wsiądziemy również do wehikułu czasu, ale będzie też po 14. Skąd to się wzięło? Tutaj mówimy o takich wynalazkach, które towarzyszą nam w codzienności, a nad którymi właściwie nigdy się nie zastanawiamy. Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły kosiarki do trawy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. Dziewiąta kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
15: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup

0: czas na warszawskietargiobronne.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
4: Czwartek w Toruniu mija nam pod znakiem chmur, a w każdej chwili mogą pojawić się też opady. Prognozują synoptycy. Na niekorzystnym poziomie utrzymuje się także ciśnienie. Obecnie jest ono podwyższone, co może powodować zawroty głowy. Niestety w najbliższych dniach jego poziom nie zbliży się do normy, a raczej poszybuje nam w górę. Na toruńskich termometrach mamy już obecnie 24 stopnie i podobna jest także wartość odczuwalna, mimo porywów silniejszego wiatru. Prawdziwe ocieplenie zapowiada się w Grodzie Kopernika na weekend. Zobaczymy powyżej 30 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minister Marcin Kierwiński uciął spekulacje dotyczące udziału mężczyzny w tym zabójstwie.
6: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
5: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Na informacje o jego zatrzymaniu czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
7: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
5: Przypomnę, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skierpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Oddał 500 000 złotych. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu w Warszawie część wypłaconych mu pieniędzy. Placówka już złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa przez młodego lekarza. Dzisiaj Rada Nadzorcza Szpitala ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie. Przypomnę, Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, zrzekł się już mandatu radnego KO dzielnicy Ursus. Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. To imponująca roślina znana z zapachu padliny, mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Specyficzny zapach ma owady, działa jak wabik.
8: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylacze i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
5: Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo poniedziałek.
1: SK2 News, Toruń.
9: Renata Grudzińska. Toruń po raz kolejny pomaga Ukrainie. Włącza się w 40. konwój, który do piątku zbiera dary.
10: Żele pod prysznic, antyprespiranty, pasty i szczoteczki do zębów.
9: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo, która zajmuje się akcją w Toruniu. Rzekę zastąpi na fali. Jeszcze do końca tygodnia możecie odwiedzać ekspozycję w Młynie Wiedzy w Toruniu, mówi Kinga Łęgowska.
11: Weekend to będzie też ostatni czas, kiedy można ją odwiedzić, zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie na statku pirackim.
9: Wystawa na fali ma ruszyć na koniec roku.
12: 2,5 minuty po godzinie 14. Jak tam u was jest z koszeniem trawników? Lubicie, czy może was denerwuje? Kochacie tak spędzać czas, czy może wręcz unikacie i mówicie, że kwietne łąki są teraz na czasie? No ciekaw jestem, jak to wygląda, ale ja wam skąd to się wzięło, opowiem skąd wzięły się w naszym życiu kosiarki do trawy. Jak to z nimi było? No i zagram oczywiście kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim. Anna Jurksztowicz, Stan Pogody, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Znów jesteś ze mną, to Demono w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a tak można powiedzieć, no i w kółko odrastającej trawie, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły kosiarki do trawy? No właśnie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich ogród, chociaż niektórzy to potrafią, ale przez wieki trawę przycinano ręcznie, za pomocą kos i sierpów, a wszystko zmieniło się w 1830 roku, kiedy angielski inżynier Edwin Budding skonstruował pierwszą mechaniczną kosiarkę do trawy. Co ciekawe, inspirację zaczerpnął z maszyn używanych w fabrykach włókienniczych. Zauważył urządzenie wyposażone w obracające się ostrza, które przycinały wystające nitki materiału. Pomyślał, że podobny mechanizm można przecież zastosować do równego przycinania trawy. Pierwsze kosiarki były ciężkie, wykonane z żeliwa, wymagały pchania przez człowieka. Początkowo używano ich głównie do pielęgnacji boisk, parków i dużych terenów. Z czasem pojawiły się modele napędzane końmi, później silnikami spalinowymi, a w XX wieku wiadomo, kosiarki elektryczne. Dzisiaj mamy te akumulatorowe również, mamy traktorki ogrodowe, nawet roboty koszące, ale cel jest jeden, chodzi o to, żeby szybko i równo przyciąć trawę. Jeśli wydaje wam się, że kosiarka służy tylko do pielęgnacji trawnika, no to warto wiedzieć, że najszybsza kosiarka świata osiągnęła 240 km na godzinę. Rekord został ustanowiony przez specjalnie zmodyfikowaną kosiarkę oczywiście. Maszyna zachowała wygląd traktorka kosiarki, ale pod maską miała silnik motocyklowy o mocy ponad 200 koni mechanicznych. Co ważne, zgodnie z przepisami, żeby rekord był zaliczony, ten pojazd musiał być nadal zdolny do koszenia trawy. Nie wystarczyło więc zbudować wyścigówkę przypominającą kosiarkę. Urządzenie musiało zachować swoją podstawową funkcję. Jeny, jakby tak każdy miał taką szybciutką kosiarkę. Jakby ta robota tak szybko się robiła, prawda? A tak, kto spędza sobotę najbliższą na koszeniu trawnika ręka do góry?
1: Skąd to się wzięło?

0: Grzegorz Kierzy pod wiatr w Radiu SK2 w dziesiątce hitów jeden po drugim. Mam wrażenie, że z tą zagadką Sławka Peszki tak trochę macie pod wiatr, bo trudno odgadnąć to jedno słowo, które jest wygwizdane w jego opowieści i historii. Szczegóły zabawy SK Karniaki Cup macie na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a teraz zapraszam w podróż.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Już za moment zagram wam Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. A to jest jeden z największych przebojów w dorobku Krzysztofa Krawczyka. Ten utwór powstał w połowie lat 80. i błyskawicznie zdobył ogromną popularność. Muzykę skomponował Sławomir Sokołowski. Tekst napisali Andrzej Sobczak i Andrzej Kosmala, ukrywając się pod wspólnym pseudonimem Adam Jarek. Sam Krawczyk podobno był bardzo zaskoczony, jak wielki

wielkim hitem okazała się ta piosenka. To taka klasyczna ballada o rozstaniu, ale podana w tanecznym, takim lekkim rytmie. Piosenka stała się jednym z utworów najbardziej kojarzonych z Krawczykiem. Po śmierci artysty w 2021 roku wielu fanów i internautów również właśnie ten tytuł przywoływało jako symboliczne pożegnanie z legendą polskiej muzyki. 3 lata temu zaledwie, bo w 2023 młodsze pokolenie odkryło ten hit na nowo dzięki nowej wersji przygotowanej przez Tripsa i Kubańczyka. Dzięki temu ostatni raz Zatańczysz ze mną wróciło na listę hitów i do klubów, pokazując, że dobra melodia po prostu nie zna wieku i nie boi się upływającego czasu. My jednak wrócimy do oryginału. W Radiu SK2 już teraz Krzysztof Krawczyk i ostatni raz Zatańczysz ze mną.

0: Najnowsza propozycja od Artura Rojka w objęciach na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Niezapomniane to mogą być wakacje. Jeżeli w ogóle będą to wakacje spędzane w Polsce, to wiecie, że chyba takie są najlepsze. Oczywiście można się przyczepić do kapryszącej czasami pogody, ale podobno nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania i złe przygotowanie, więc o tym trzeba pamiętać. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wy, tak jak my, doskonale wiecie, że Polska jest najfajniejsza. Z Polską mamy na pewno każdy jakieś fajne wspomnienia, mamy ulubione miejscówki, więc koniecznie na sk2.pl już możecie dawać nam znać, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. My rozpoczynamy naszą kultową wakacyjną zabawę Polska jest najfajniejsza już od najbliższego poniedziałku. I co możecie zgarnąć? Ha! Pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach w Polsce i jeszcze do tego dorzucimy zestawy kosmetyków. Ładnie, co? Tak pięknie możecie mieć zaplanowane wakacje z nami w Polsce właśnie, bo Polska jest najfajniejsza. Zgłoszenia, przypominam, i wszystkie szczegóły tej zabawy macie na sk2.pl. Za 22 minuty będzie 15. Nie powiem jak, to muzycznie Honorata Skarbek już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj go.

0: Evral Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Szesnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki Szesnacki, zawsze przy meczu.
8: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
8: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
9: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.

0: Łodzi Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Halo? Gdzie jesteś?
2: W domu, podlewam kwiatki. A co?
1: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
2: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
1: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
2: Co? 9 zł?
1: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: I po reklamie.

0: Nice Story to Papa Dance w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Nóżka drgnęła, trochę humor się poprawił, jakieś wspomnienia wróciły w związku z tym numerem, to bardzo dobrze. Taki właśnie miałem zamiar, grając wam ten kawałek. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w Radiu SK2 najświeższe newsy.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców.

0: rejestrację sprzętu wojskowego. Eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Halo? Gdzie jesteś?
4: W domu, podlewam kwiatki. A co?
3: Rzuć te kwiatki! W Serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
4: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
3: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
4: Co? 9 zł?
3: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Ipnie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Ruch w Toruniu nam się zagęszcza. Spoglądam na mapę, aby zobaczyć, co czeka na popołudniowych kierowców na drogach. Miejscami pojawiają się punkty, gdzie poczekacie dłużej. Tak jest m.in. kawałek za zjazdem z mostu Piłsudskiego na ulicy Poznańskiej. Tłoczno robi się też w okolicy Centrum i Osiedla Młodych, czy na ulicy Kościuszki.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 15. News SK2, Anna Łobocka. Na początek najnowsze informacje od szefa MON-u. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, a do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu 500 000 zł. Placówka już złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa przez młodego lekarza. Przypomnę, Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił w warszawskim szpitalu 1 600 000 zł, zrzekł się już mandatu radnego KO dzielnicy Ursus. W dodatku złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun powiedz, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje.
3: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Ostatecznie o wymiarze kary zawodowej zdecyduje zarząd NIL w zależności od swoich ustaleń. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.
2: Uwaga na toksyczne gąsienice. W kujawsko-pomorskim Pruszczu pojawił się wysyp kuprówek rudnic. To zagrożenie dla ludzi, zwierząt, a także roślin, mówi Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
4: Zaczynają od dębu, poprzez rośliny owocowe, jak jabłoń, czereśnia, wiśnie, zjadają liście i to w kolosalnych ilościach. Cała gąsienica jest pokryta włoskami, które mają w sobie toksyczne białka i mogą spaść na naszą skórę, wbić się tą skórę i uczulić. W zależności oczywiście od człowieka, a to powoduje oparzenia skóry różnego rodzaju, wykwity różnego rodzaju.
2: Gmina Pruszcz zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności.
5: SK2 News, Toruń.
6: Renata Grudzińska. Toruńscy uczniowie kończą rok szkolny na sportowo. Miasto podsumowało ich osiągnięcia i wręczyło nagrodę. Dlaczego według najmłodszych Torunian sport jest ważny?
7: Zdrowi, szczęśliwi, poznajemy nowe osoby.
8: Jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
6: Z toruńskimi uczniami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Ponad 55 tysięcy Torunian korzysta już z karty miejskiej JO. To nie tylko bilety komunikacji miejskiej, ale także system zniżek i aplikacja na telefon. Miasto zachęca do przedłużenia statusu mieszkańca, który upływa pod koniec czerwca.
9: 3 minuty po godzinie 15, jak ktoś już ma fajrant i wraca sobie do domu z pracy zadowolony, no to właśnie dla takich osób za chwilę Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale wcześniej Mysłowic, mieć czy być. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

To jest Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Big Cyt, będzie Koplanocka, będzie Sylwia Krzeszczak, to już 16 po 15. O, ciekawe rzeczy dzieją się na świecie. Wyobraźcie sobie, że Argentyna blokuje dłużnikom alimentacyjnym wstęp na stadiony podczas Mundialu 2026. Ale jak to możliwe? Przecież Mundial wcale nie odbywa się w Argentynie. A no, jest to możliwe, bo argentyńskie władze przekazały rządowi Stanów Zjednoczonych dane osób figurujących w publicznym rejestrze dłużników alimentacyjnych. Obecnie znajduje się w nim ponad 13 tysięcy osób i nawet jeśli taki dłużnik bez problemu wjedzie do Stanów i legalnie kupi bilet, system przy skanowaniu paszportu lub biletu podświetla go na czerwono i uniemożliwia wejście na trybuny. Tak to dokładnie wygląda. I w sumie za takie rozwiązania ode mnie wielkie brawa. U nas teraz będzie Big Cyt Rudy Sierżeni. Jak Rudy Sierżeni i potem wiadomo jego rodzina się rozrasta, to bardzo proszę, apeluję do Rudego o odpowiedzialność. Bo jak u nas pojawią się takie rozwiązania jak te w Argentynie, to potem jedynie oglądanie meczów z kolegami w telewizji zostanie. A po co?

Dawid Podsiadło w czerwcu czeka na was z koncertami w ramach trasy obrotowy Tour, a u nas pojawił się jego jeden z najnowszych singli, Sezon. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz Jamal, zaraz Tilaf, zaraz będzie też muzycznie Sarca, a już zbliżamy się do godziny 15.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Anna Łobocka.

Paliwa potanieją. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. To o 6 groszy mniej niż dzisiaj, a diesla 6,20, czyli 16 groszy mniej. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT. Izrael zrywa wszelkie kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas. To za jej porównanie Izraela do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Mieszkańcy Gdyni mówią tak dla kaszubskiej nazwy Gdynio. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim na znakach drogowych. Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany na tablicach mogłyby wejść w życie.

0: Starsa, jak w filmie. Jak to, gdzie jest nasz? Nasz oczywiście La La Land, albo nazywajcie to jak chcecie. Jest na PGE Narodowym, a właściwie będzie 4 lipca, wtedy SK Karniaki Cup. I jak tam z nami będziecie, czyli zagwarantujecie sobie miejsce w naszej jedenastce, to będziecie mogli 10 tysięcy złotych w owym i w czasie owego eventu zgarnąć od nas. Ale co to znaczy zagwarantować miejsce w naszej jedenastce? To znaczy dostać od nas w prezencie właśnie udział w owym evencie, bawić się tam z nami w loży VIP-owskiej. Do tego jeszcze tysiaka dostajecie kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, żeby wiecie, wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i już robi się miło. Tylko żeby to w ogóle było możliwe, to trzeba odgadnąć wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. To ta historia, ta wypowiedź jego czeka na sk2.pl, więc możecie tam się z nią osłuchiwać, ile tylko macie ochotę. Ja wam jednak przypomnę, gdybyście teraz robili coś innego i nie było wam po drodze.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie. I co tam jest ukryte pod tym gwizdkiem? Jak wiecie, jak chcecie się zgłosić, to nie czekajcie, tylko wchodźcie na sk2.pl, no i tam możecie też zostawiać zgłoszenia. A muzycznie za chwilę u nas w Radiu SK2 Jeremi Sikorski i wracam.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 Radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: Halo? Gdzie jesteś?
14: W domu, podlewam kwiatki. A co?
13: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
14: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
13: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr! Umywalki od 50, baterie od 10...
14: Co? 9 zł?
13: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone instrukcje.

0: inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. Dziewiąta kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Prez Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
3: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
4: I po reklamie.
5: Najlepsze. Polskie hity.
6: Polskie hity.
7: SK2.
8: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: To Michał Szczygieł w Radiu SK2 i jego adrenalina. Ostatnio adrenalina niektórym podnoszą informacje o zarobkach lekarzy. Kwestia, taką dyskusję obudziła i właśnie o tych zarobkach Artur Jarząbek po godzinie 16 trochę nam poopowiada w swojej prawdzie, a ja dla złagodzenia nastroju i ewentualnych napięć zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Kolejne, będzie Goja, będzie Mrozu i będzie Ewelina Lisowska.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
7: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
8: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Halo? Gdzie jesteś?
10: W domu, podlewam kwiatki. A co?
9: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
10: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
9: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
10: Co? 9 zł?
9: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatni.

0: elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: To będzie ostatni.

0: Drama. Teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill.
1: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
5: Szczyt ruchu na toruńskich drogach mamy już w pełni. Wyzwaniem dla kierowców będzie pokonanie trasy w stronę Rubinkowa czy Lewobrzeża przez Most Piłsudskiego. Cierpliwość przyda się też osobom,

0: Toruniu zapowiada się pod znakiem słońca i 27 stopni na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON-u, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej
3: odpowiedzi. Z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
2: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
3: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
2: Szef MON-u zaznaczył, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane, usłyszały zarzuty, mówi Wojciech Piktel z prokuratury w Suwałkach.
4: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi, zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
2: Kobietom grozi do 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
5: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
2: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
6: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Wakacje coraz bliżej. Toruński WOPR przypomina o bezpiecznym wypoczynku nad Wisłą.
7: Proszę nie kąpać się w Wiśle, nie ma kąpieli strzeżonych, gdyż jest to po prostu niebezpieczne.
6: Mówił prezes WOPR-u Wojciech Lewko, który przypomina też, aby nie wchodzić na łachę na Wiśle. Borsukiem w Bory Tucholskie. Z Torunia ruszają wakacyjne połączenia pociągowe.
8: Z Torunia do Tlenia, czyli naszej kajakowej stolicy województwa.
6: Mówiła Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Inauguracyjny przejazd Borsuka 28 czerwca.
9: 2,5 minuty po godzinie 16. Wycieczka. Mam nadzieję, że z pracy do domu, ale też w stronę słońca z Eweliną Lisowską. To na muzyczny początek tej godziny. A Jarząbek w swojej prawdzie, w swoich prawdach poruszy dzisiaj kwestię zarobków lekarzy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Moim zdaniem, w tak zwanym moim prywatnym rankingu, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Goja z Max Wolf. To jest SK2. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Lizar, ciągle pada. O nie! Nie, nie, nie. Niech to będzie taka odwrotna wróżba co do tego, co my byśmy pogodowo chcieli i czego oczekiwali, dobra? Tak a propos tej piosenki zespołu Lizar, ale wcześniej Jarząbek i dzisiaj, no, taki dość kontrowersyjny w ostatnich dniach temat.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Ostatnio Polska żyje sprawą młodego lekarza, radnego, działacza partyjnego, który w rok zarobił bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, czyli zarabiał ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa wydała się dziwna, więc teraz jest wyjaśniana przez rząd. A czy lekarz jest w stanie taką kasę w Polsce zarobić? Sprawdźmy. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza. No takie zarobki oczywiście istnieją, ale dotyczą naprawdę niewielkiej grupy. Najnowsze dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazują, że kontrakty przekraczające tę kwotę stanowią zaledwie coś około procent wszystkich kontraktów lekarskich w Polsce. Co ciekawe, aż 73% lekarzy specjalistów pracuje właśnie na kontraktach, a nie na etacie. Mediana miesięcznych zarobków na kontrakcie wynosi nieco ponad 25,5 tysiąca złotych brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzenia specjalisty zatrudnionego na umowie o pracę to 23,5 tysiąca złotych. Ponad 20% kontraktów lekarzy ze specjalizacją przekłada się na wynagrodzenie w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że za tytułem lekarza specjalisty stoi co najmniej 12 lat nauki i szkolenia zawodowego, a najwyższe zarobki często oznaczają pracę w kilku placówkach jednocześnie. Krótko mówiąc, lekarz zarabiający ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie oczywiście istnieje, ale statystycznie łatwiej spotkać jednorożca na parkingu przed szpitalem niż takiego medyka na każdym dyżurze.

Tem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Jak się okazuje, z Dawidem wszystko jest możliwe, nawet klip w radiu może się pojawić. I to najnowszy klip. To Dawid Porciadło, Wesce 2, u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Wanda i Banda, ale już mamy 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w Wesce 2. Anna Łobocka.
1: 36-latek podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany, to on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Trwa głosowanie na drzewo roku 2026. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez klub Gaja. Głosować można na stronie drzeworoku.pl.

0: Kilka powodów radosnych do tego, żeby tańczyć mamy. Na wyciągnięcie ręki to wolne czwartkowe popołudnie. Trochę dalszy, bo weekend przychodzi do nas kalendarzowe lato, a za tydzień o tej porze to już będziemy pewnie, a właściwie uczniowie będą prasować białe koszule, bo w piątek będzie zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. A to jest dopiero radosna chwila, co? I chyba nawet dla nas, rodziców, też. Nie ma się co oszukiwać, aczkolwiek wiadomo, że zorganizować czas pociechą, kiedy nie zawsze urlop zgrywa się z wakacjami, to też jest swego rodzaju wyzwanie, więc trzymam kciuki, żeby jednak radość nie minęła. Za chwilę Stachurski i Cyp Niepokorny w Radiu SK2, a za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzył

0: Że nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Halo? Gdzie jesteś?
3: W domu, podlewam kwiatki. A co?
2: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
3: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
2: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
3: Co? 9 zł?
2: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
4: I po reklamie.

0: elektryczne gitary i koniec. I specjalnie ten utwór teraz zagrałem, no bo dla mnie to już jest koniec waszego spotkania dzisiaj tutaj w Radiu SK2. Ale jestem spokojny, dlatego że będziecie świetnie zaopiekowani. Po godzinie 17 będzie z wami już Kinga Baryga i Kinga zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkanin na szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
2: Halo? Gdzie jesteś?
3: W domu, podlewam kwiatki. A co?
2: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
3: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
2: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
3: Co? 9 zł?
2: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. Dziewiąta kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speed.com.

0: www.radioway.torun.pl. Żyjemy żużlem. Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Do 13 stopni spadnie temperatura w Toruniu najbliższej nocy. Jutro w ciągu dnia czeka nas oczywiście ocieplenie. Zobaczymy do 27 stopni. Piątek zapowiada się słoneczny z przyjemną aurą i bez opadów deszczu. Choć wychodząc z domu warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych. Przydadzą się nam w Toruniu także w weekend. Wtedy wartości na toruńskich termometrach osiągną powyżej 30 stopni. Prognozy na ten czas dynamicznie się zmieniają i synoptycy zapowiadają też burze. Czekają nas i w sobotę i w niedzielę, choć raczej pod wieczór.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne, kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
12: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
11: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura, wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
10: Ale lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Poznański rynek pracy pełen kontrastów, choć firmy wciąż szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych wzrosła tam do ponad 1,5 tysiąca. Schodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
13: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmę i to zmieniać będą często.
10: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Jutro i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
14: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
10: A do tego m.in. prelekcje i pokazy, wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne jutro i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
6: SK2 News, Toruń.
15: Renata Grudzińska. Czas na czwarty etap trasy średnicowej w Toruniu.

0: Olecha Lisiecka. Warszawskie Targi Obronne jutro i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
1: SK2 News, Toruń.
2: Renata Grudzińska. Czas na czwarty etap trasy średnicowej w Toruniu.

0: Kolejnego już 26 czerwca.
1: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity i jest też szansa na dołączenie do naszej drużyny, bo poszukujemy drużyny Radio SK2, która będzie mogła się wykazać i postrzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko. Już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Wystarczy, że odgadniecie zagadkę i dołączycie do tych najlepszych strzelców, jak się okaże później 4 lipca na Stadionie Narodowym. A teraz gramy. Lady Punki, Stacja Warszawa na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. A teraz szukamy kolejnej osoby do powołania do naszej ekipy.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: Właśnie, przyszedł ten moment, żeby sprawdzić, czy słuchacz Kamil, który jest już tutaj z nami na linii, zna poprawną odpowiedź, zna to jedno wygwizdane słowo. Cześć Kamilu!
3: Cześć, cześć, tam.
0: Z tego, co udało nam się tutaj ustalić jeszcze przed wejściem na antenę, powiedziałeś, że ty słuchałeś poprzednich zagadek, słuchałeś też dzisiaj Radia SK2 od rana i masz pewne przypuszczenia. Czy to prawda?
3: Coś nie, coś tutaj.
0: Słabo cię słychać, poprosimy jeszcze raz, bo trochę przerywa.
3: Wydaje mi się, że tam odpowiedź.

0: super historię, grupy Zapelskich na tamtej. Wtedy to była moja pozycja całe dzieciństwo i teraz chciałbym trochę to odegrać, mogę to zrobić na Narodowym, no to jest w ogóle podwójny sukces.
1: Świetnie, świetnie się składa. Kamilu, poprosimy Cię, żebyś rzeczywiście mówił blisko tutaj do telefonu, bo słabo Dobra, Cię słychać, jasne. A akurat odpowiedź już za chwilę będzie kluczowa. No to powiedz mi, czy Ty jesteś gotowy, żeby usłyszeć?
0: Jestem gotowy. Tak.
1: Dobra, no to uwaga, spróbujmy. Uwaga, uwaga, od razu później będzie włączony zegar, 3 sekundy na odpowiedź.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: Apetyt, odpowiedź na apetyt.
1: Wow, bardzo dobrze, mój drogi, udało ci się. Wielkie gratulacje dla ciebie. To teraz już tak oficjalnie, nie dość, że dołączasz do naszej drużyny, spotkasz się ze Sławomirem Peszką i ekipą Eski Eski 2, to jeszcze dostajesz tysiaka kieszonkowego. Wspólne oglądanie meczu też będzie i udział w konkursie rzutów karnych, w którym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych. Brawo, Kamilu! My również się bardzo cieszymy, bardzo Ci dziękujemy oczywiście. No i warto tutaj dodać, że jesteś pierwszym mężczyzną, który dołącza do naszej drużyny. Mamy już dwie kobiety, Ty jesteś trzeci i cały czas piłka jest w grze, jak to się mówi, na SK2. Oczywiście na sk2.pl znajdziecie formularz, możecie się cały czas do naszej zabawy zgłaszać. A Tobie, Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, hej!
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej!
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.
1: A my gramy dalej. Edyta Bartosiewicz i zegar już teraz w Radiu SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: I dotyk. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18 w Radiu SK2. A swoją drogą do naszej drużyny, do drużyny Radia SK2 na SK Karniaki Cup dołączył dzisiaj Kamil, ale wy również możecie do nas dołączyć. Jak to zrobić? No wystarczy, że wypełnicie formularz, dlaczego chcielibyście dołączyć do naszej drużyny, a później odpowiecie na zagadkę. Jaką zagadkę? No to moi drodzy, posłuchajcie sami, bo myślę, że warto. Ja już ją dzisiaj wam zaprezentuję. Jedno słowo jest wygwizdane. Jakie? No to już się zastanówcie sami i posłuchajcie.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: Do czego nie ciągnie? Co powiedział Sławomir Peszko? Zastanówcie się, wypełniajcie formularz na sk2.pl i oczywiście później czekajcie na telefon. Jutro bardzo możliwe, że to właśnie do was zadzwonimy i będziecie mogli być w naszej drużynie już 4 lipca na Stadionie Narodowym, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli zgarnąć też 10 tysięcy. No i 1000 kieszonkowego to jest taki pewniak.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź

0: goście! Capral Car. Prosto i ekologicznie. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl.
1: Halo? Gdzie jesteś?
2: W domu, podlewam kwiatki. A co?
1: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
2: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
1: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
2: Co? 9 zł?
1: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow na zakończenie godziny 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Doda, będzie też Wiktor Waligura i będzie wehikuł czasu w Radiu SK2, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Anna Łobocka. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, tak premier mówi o stanowisku USA w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, dodał Donald Tusk. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany po

0: Posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Wpadł w ręce kontrterrorystów rano w hostelu pod Warszawą. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Jutro 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. W sobotę na zachodzie Polski ma być 35 stopni.
1: Minuta po godzinie 18:00. Będzie gorąco już dzisiaj w Radiu SK2. To za sprawą najlepszych polskich hitów, ale także gości specjalnych po godzinie 19:00 w naszym studiu. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Ale zanim to nastąpi, to gramy wam najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek dodaj melodia ta. SK

Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A dzisiaj, moi drodzy, mamy 18 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy... No właśnie, jaki dzień? Otóż okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. I jeśli nie macie pomysłu na kolację, to ja wam tak delikatnie sugeruję, że dzień święty warto święcić, więc wy zaplanujcie sobie albo zrobienie takiego sushi, choć wiem, że z tym to dużo roboty, albo po prostu pójdźcie na gotowe. To jest też dobra opcja, żeby sobie odpocząć, żeby się nie przepracowywać po pracy i żeby przygotować się na piątek. Bo piątek to weekendu początek, a jak weekend, to upały, piękny czas i zazwyczaj też dzień wolny od pracy. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a za chwilę wrócę do was razem z Wehikuł Czasu w Radiu SK2.

0: Antek Smykiewicz, Pomimo Burz. Tak wam gramy w Radio SK 2, 24 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Delikatnie cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1985 i posłuchamy sobie ikonicznego przeboju zespołu Lombard, utwór Gołębi Puch. Kompozytorem tego numeru jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak, a taką charakterystyczną partię wokalną wykonała Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, ta piosenka ukazała się na trzecim studyjnym albumie zespołu pod tytułem Anatomia, no i szybko stała się jednym z największych hitów formacji. No to co? Słuchamy w Radiu SK2 Lombard i Gołębi Puch.

0: Pamiętaj mnie.
1: Miejsce 17. Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 17 w najnowszym notowaniu gorącej polskiej 20. Ale jeśli ten numer Wam się spodoba, to za sprawą Waszych głosów to może się zmienić i może pójść nawet kilka numerów wyżej. Wszystko w Waszych rękach. Zaglądajcie na sk2.pl. Tam możecie głosować. Zakładka gorąca polska 20. Zresztą posłuchajcie Łukasza Zduńczyka. On Wam to wszystko najlepiej wyjaśni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków z

0: Zbliżamy się do godziny 19, a po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni Margaret i Dawid Kwiatkowski zagoszczą w naszym studiu, przychodzą z premierą nowego numeru. Jakiego? Tego wam nie zdradzę. Musicie nas słuchać po 19.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Shopping. To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Marta Łazarska, z podróżami nie musicie czekać do wakacji. Możecie wybrać się do Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Tam wernisaż wystawy Kono Donkili, afrykański teatr lalek ze zbiorów Narodowego Muzeum w Szczecinie. Wernisaż w piątek o godzinie 17. Wystawa będzie dostępna do 7 listopada. Możecie też wybrać się do teatru imienia Wila Machorzycy. Tam do zobaczenia w najbliższych dniach Cud, Tchnienie czy Kandyd.
4: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
7: 19 wybiła w tej godzinie, nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem Później Ci opowiem. Tak, zagramy Wam go premierowo, a sami artyści Wam go zapowiedzą. Ale zanim to nastąpi, gramy najlepsze polskie hity i za chwilę wracam do Was z pewnym zadaniem, które będzie dla Was do wykonania. O szczegółach wkrótce. Kinga Baryga, witam.

Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Później ci opowiem. Tak, zagramy wam go premierowo, a sami artyści wam go zapowiedzą. Ale zanim to nastąpi, gramy najlepsze polskie hity i za chwilę wracam do was z pewnym zadaniem, które będzie dla was do wykonania. O szczegółach wkrótce. Kinga Baryga, witam.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, 13 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radio SK2. Choć lato jeszcze nie stygnie, ono dopiero się rozkręca. Ciepłe dni nadchodzą. Weekend ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i z niecierpliwością na te ciepłe dni wszyscy czekamy. Mam nadzieję. No bo wiecie, jak to jest, jak jest zimno, to człowiek narzeka, o jakby się takie ciepło przydało, te wysokie temperatury. A jak już to ciepło przychodzi, to wszyscy mówimy, oj, mogłoby być trochę chłodniej. No Polakom to nigdy nie dogoda, ale moi drodzy, już za chwilę. W tym studiu pojawi się ktoś, kto na pewno dogodzi wam muzycznie. Będzie to Dawid Kwiatkowski i Margaret, przychodzą do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim to nastąpi, to ja mam pytanie do was. Jakie pytanie chcielibyście im zadać? Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2, czekam na wasze wiadomości i propozycje pytań. Kto wie, może to właśnie wasze pytanie usłyszą artyści, jak tylko dotrą do naszego studia Radia SK2, a to już za chwilę, już za moment, jeszcze w tej godzinie.
1: SK2.
0: Koniecznie Messenger Radia SK2. Piszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać Dawidowi Kwiatkowskiemu i Margaret. A ja gram, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Lady Punk, sztuka latania. Tak wam gramy 25,5 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, a w naszym studiu są już nasi goście Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie.
1: Cześć!
2: Dzień dobry.
0: Jak wam tutaj? Macie jeszcze sporo energii, jak na to, która jest godzina? I ile dzisiaj za wami?
1: Ja już po prostu wchodzę w ten mood, że mi już odbija, więc ja właśnie robię...
2: Uwaga.
0: Uwaga! Nadchodzę!
2: Nie, to... no faktycznie... Ciężki dzień, ale no jakże jaki radosny. Więc...
1: Piękny.
2: Tak.
0: Właśnie, bo wy o tej współpracy myśleliście od dawna, były próby stworzenia wspólnego numeru i w końcu się udało. Jak wam się współpracowało?
1: Najlepiej.
2: Z mojej strony to była bardzo bezproblemowa i bezstresowa. To jest najważniejsze, że nie było w tej naszej współpracy stresu i że to była czysta przyjemność, a przecież chyba tak to powinno wyglądać, że jak już artyści się ze sobą spotykają, no to zróbmy z tego naprawdę fajne, przyjemne wspomnienia i wspominajmy to dobrze. I tak też było, przynajmniej z mojej strony, Gosiu.
1: Nie, z mojej... I teraz ja. Jakby to powiedzieć? Nie, ale naprawdę jest, podpisuję się pod tym, co powiedział Dawid i wydaje mi się, że też ta współpraca jest tak fajna, bo my obydwoje mamy podobne podejście i podobnie dajemy, podobnie sobie ufamy i dajemy sobie taką przestrzeń na samych siebie. I ja ani razu nie czułam, żeby na przykład Dawid próbował jakoś zaingerować w to, co ja chcę zaśpiewać, jak chcę to zrobić. I też zawsze o tym otwarcie rozmawiamy, zawsze naprawdę przy każdej decyzji, która była podejmowana w całym tym procesie, ogrom szacunku, ogrom przestrzeni, ogrom takiego
2: zawsze
1: zaufania.
2: Zawsze się pytamy siebie, czy ty okej z tym,
1: czy ty
2: jesteś okej, będziesz się dobrze z tym czuła, czuł. To fajne, to nam wyszło.
1: No.

No. I właśnie efektem tej wspaniałej współpracy jest numer, z którym do nas przychodzicie, czyli później ci opowiem, który gramy wam za chwilę też wracamy do rozmowy, a teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity.

0: To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu są już goście, czyli Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie ponownie.
1: Jesteśmy.
2: Hejo.

0: to może teraz, nie, teraz nie mogę, no ale to może teraz. I jest taka piosenka, która nas po prostu, nie wiem, no ja jestem, rzadko się wzruszam do piosenek, które sama śpiewam, albo których sama biorę udział, w sensie autorsko. A tu się tak wydarzyło. Jaż głupio mi to
1: ale
0: mówić,
1: to ja
0: że
1: ja nawet
0: tak...
1: dzisiaj dodałem takiego, kurczę, TikToku, że czy to jest okej, okay, że ja wzruszam się do piosenki, którą pisałem, bo no bo nie zdarza się to często, ale przez to, że to jest duet i połączenie naszych głosów, no ta harmonia i to, co się zadziało, kiedy zaśpiewaliśmy to razem, pozwala mi się ewidentnie wzruszać i pozwalam sobie to robić, więc no... Tak.
2: Właśnie, przechodzicie tutaj z numerem, później ci opowiem. I dostaliśmy taką wiadomość na Messengerze Radia SK2. Czy wiecie, że tym numerem potraficie rozwalić totalnie człowieka i w tej samej chwili poukładać człowieka od nowa, ale w tej lepszej wersji? Ładne, prawda?
0: Piękne.
1: Mądry ktoś. I bardzo się cieszymy, że mógł on... No, czasami tak jest, że trzeba się rozwalić tak już do cna, żeby się złożyć, więc może tak się miało stać, ale ten utwór, powtarzam się, ale on ma w sobie bardzo wiele nadziei. Tam jest happy end
0: nadziei.
1: Dla mnie.
0: Jest. To znaczy, on nie jest dokonany, ale on jest taki...
1: Jest w zasięgu,
0: jest w nadziei, jakby i chce się tego happy endu, a chyba o tej chęci i woli w relacjach to jest najważniejsze, że jak się chce, to można wszystkie problemy i przeciwności losu...
1: Góry przynosić można.
0: Dokładnie. No.

0: lecą, ale tańczę.
1: Właśnie, bo warto wspomnieć też o tym, że wy oprócz tego, że jesteście wspaniałymi artystami, to jeszcze jesteście też aktorami, bo patrząc na teledysk, no to ja uważam, że zrobiliście naprawdę niezłe show i niezły, ten teledysk jest naprawdę bardzo dobry, fajnie się to ogląda i słucha jednocześnie.
2: No, dziękujemy
0: to bardzo.
2: To bardzo
0: miłe. No ja jestem dumny z tego teledysku. Bardzo.
2: Tak, ja bym chciała pozdrowić Marka.
0: Pozdrawiamy Marka, reżysera, naprawdę.
2: Marek.
0: Z całych sił.
1: To Marek, pozdrawiamy.
0: Tak, i a państwa wszystkich byśmy bardzo chcieli zaprosić, żeby zobaczyć ten teledysk i żeby dać nam znać w komentarzu jeszcze dziś, co o nim sądzicie.
1: Warto obejrzeć, ale warto też posłuchać. No i myślę, że przyszedł czas, żebyście...
0: To już teraz?
1: Tak, to już teraz. Możecie zapowiadać. Tak jest, proszę bardzo. Antena Bosiu? Jest wasza.
2: Nasz wyczekany duet.
0: Wypragniony.
1: No to co?
2: Kto mówi tytuł?
0: No to teraz ja, bo ty mówiłaś poprzednio. Kochani, przed państwem, no mam nadzieję, piosenka dla was, tak do serca. Później ci opowiem. Tak jest.
3: SK2.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, to była nowość na antenie Radia SK2. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Bryska, ale też Hania Kuzimowicz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje.

0: Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Kuban Izalia z numerem Kyoto, który tak bardzo lubimy już od dłuższego czasu i gramy wam go w Radiu SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Maciej Musiałowski z Florą, ale będzie też Demono, Kamień i Aksamit. Bardzo różnorodnie, jak to w Radiu SK2 bywa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
7: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
8: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Sosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Marta Łazarska, rozpoczynamy wielkie świętowanie w ramach Dni Torunia. Tu już od jutra możecie wybrać się na Przedzamcze, na letni jarmark toruński i ruszyć na wernisaż grafiki na warsztat w CSW. Możecie też wybrać się w sobotę na kino letnie w Toruniu. No i tutaj propozycja o godzinie 22 na Rynku Staromiejskim Pieni z Krainy Tygrysów. W toruńskich kinach już Toy Story i radzę podgłosić, bo będzie szansa, żeby zgarnąć od nas zaproszenia.
9: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.
0: 20. Dzisiaj biomet jest średnio korzystny, ciśnienie też nie za dobre, więc może was trochę boleć głowa, ale ja przychodzę z najlepszymi polskimi hitami, które humor poprawiają i tak będzie na pewno w tej godzinie. Bo na dobry początek Vicky Gabor i Superhero, a później Maciej Musiałowski, Flora, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.

Tak wam gramy w Radiu SK2, to jest Demono, Kamień i Aksamit. 13,5 minuty po godzinie 20, a już teraz kolejne najlepsze polskie hity. Krzysztof Zalewski i Anuszka. SK2.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? Tak wam gramy w Radiu SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No ale czasami przenosimy się właśnie w czasie, cofamy się nieco i gramy też starsze numery. Serca gwiazd, kojarzycie ten numer? To propozycja od Haliny Frąckowiak, bardzo dobrze znana. Cofamy się do roku właśnie 1982, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak. Właśnie ten, Serca gwiazd. Autorem muzyki do utworu był Jarosław Kukulski, a tekst napisał Janusz Dąbrowski. No bo utwór jest znany między innymi z poetyckiego wersu Serca gwiazd, twardy lód pod złotym morzem ognia. Zresztą sami zaraz będziecie mogli to usłyszeć. Ten utwór wyróżniał się od samego początku na tle ówczesnej polskiej estrady takim nowatorskim i minimalistycznym klimatem muzycznym. Ale co ja wam będę mówić? Po prostu posłuchajcie. W Radiu SK2, wehikuł czasu, Halina Frąckowiak i Serca gwiazd.

0: Łatwogang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Spełniamy wszystkie marzenia, zarówno Łatwogang spełnia wszystkie marzenia, jak i Radio SK, bo gramy wam ten numer. Ten numer czeka też na was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie, bo zostało naprawdę niewiele czasu, a warto, żeby ten numer został doceniony także przez was. Zaglądajcie na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska 20 i tam głosujcie na ten bądź inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że postawicie plusik, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: 21 już za chwilę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Berga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Marta Łazarska, to będą naprawdę bardzo intensywne dni świętowania w Toruniu. Obchodzimy dni miasta właśnie. W sobotę możecie wybrać się tak naprawdę na cały dzień na piknik wiślany na bulwarze filadelfijskim. Tu m.in. występ Parnobent, Jack Friday, Sary Pach, czy też koncert Ocalić od zapomnienia. Muzycznie także w niedzielę i na przystani trzy brzmienia miasta. Paraliż Band, Lor i Rad Crew.
7: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
10: Magazyn muzyczny.
11: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina, z domu Krasucka, absolwentka

jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka Janina z domu Krasucka, absolwentka

Wicowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegła!

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej, chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak

70 to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko taką nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki.
0: Kasia Grodzka, zapraszam na kawał historii polskiej muzyki. A nie da się zaserwować tego muzycznego tortu bez człowieka, który ukształtował polski hip-hop.
2: Historia polskiej muzyki.
0: Paweł Kapliński, znany szerzej jako PZ, urodził się 18 kwietnia 1980 roku w Warszawie. Dorastał na Ursynowie w czasach, kiedy hip-hop w Polsce dopiero się rodził. To właśnie osiedlowe życie, podwórkowe historie i obserwacje codzienności z blokowisk stały się pierwszą inspiracją dla jego twórczości. Pseudonim PZ to skrót od PZU, czyli Paweł z Ursynowa, ale szybko nabrał własnego ciężaru i dziś kojarzy się wyłącznie z nim. Pierwsze kroki na scenie stawiał pod koniec lat 90. W 1988 roku wraz z Onarem stworzył duet Płomień 81. Już rok później wydali swój debiutancki album Na zawsze będzie płonął. To był materiał surowy, pełen młodzieńczego buntu i szczerości. Numer Powiedz na osiedlu stał się hymnem bloków. Prostym, a jednocześnie niezwykle prawdziwym zapisem codzienności. To właśnie takie utwory sprawiły, że Płomień 81 zdobył wierną publiczność i na trwałe zapisał się w historii polskiego rapu.

Przełom w karierze PZA przyszedł w 2002 roku, kiedy połączył siły z Nunem, producentem o unikalnym podejściu do brzmienia. Ich wspólny album Muzyka Klasyczna stał się punktem odniesienia dla wielu twórców rapu w Polsce. To właśnie na tej płycie znalazła się Seniorita, utwór, który udowodnił, że hip-hop może być poetycki, melancholijny i jednocześnie niezwykle przebojowy. Dla wielu słuchaczy ta piosenka była pierwszym kontaktem z twórczością PZA i do dziś uchodzi za jego znak rozpoznania.

0: Muzyka.
1: Dwa lata później, w roku 2004, ukazała się Muzyka Poważna. Album wyróżniał się dojrzałością i niezwykłą dbałością o klimat. Krytycy pisali, że PZ wzniósł rap na poziom artystycznej wypowiedzi, a Nun nadał mu niepowtarzalną warstwę muzyczną.

W 2007 roku raper zdecydował się na solowy krok i wydał muzykę rozrywkową. To był moment, kiedy pokazał, że potrafi samodzielnie udźwignąć ciężar całego albumu.

2009 roku PZ przygotował kameralną muzykę emocjonalną. Wydana w limitowanym nakładzie, stała się prawdziwym skarbem dla kolekcjonerów. Największym przebojem tej płyty był utwór Spadam, który dzięki swojej

2010 przyniósł rodzinny projekt, płytę Dziś w moim mieście. PZ nagrał wspólnie ze swoim bratem, małolatem. Album szybko zdobył status złotej płyty, a największym hitem okazał się numer Nagapiłem się. Ten kawałek na długo został w pamięci fanów i do dziś wywołuje entuzjazm na koncertach.

0: tłem. Popatrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. W tym mieście,
1: tak jak wszędzie, walą wódę, okej.
0: Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.
2: W 2012 roku pojawiło się Radio P.

0: zobacz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. W tym miejscu,
1: tak jak wszędzie, walą bej wódę, okej.
0: Widziałem wiele,
2: ten świat, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia,
0: znam swój cel,
2: ten wyścig wygrać.
3: W 2012 roku pojawiło się Radio P.

Po kilkuletniej ciszy PZ powrócił w 2019 roku z albumem Muzyka Współczesna. To była płyta, na którą fani czekali latami i też nie zawiedli się. Krążek od razu zdobył status potrójnej platyny, a numer Gorzka Woda stał się jednym z największych hitów w jego karierze. To kawałek, w którym słychać zarówno dojrzałość artysty, jak i jego nieustanną potrzebę eksperymentowania.

2022 roku ukazała się Muzyka komercyjna. To płyta odważna, balansująca między hip-hopem i nowymi brzmieniami. Najbardziej komentowanym numerem został Jan Paweł, prowokacyjny i nieoczywisty, który też wywołał gorące dyskusje w mediach i wśród fanów.

W 2023 roku PZ ponownie zaskoczył, nagrywając kawałek razem z producentem Auerem. Chodzi o utwór Dom nad wodą. To najspokojniejszy, refleksyjny numer pokazujący, że artysta wciąż poszukuje nowych dróg i nie boi się pokazywać bardziej lirycznej strony.

piosenka doczekała się kilku odsłon. Co ważne, damski wokal, który tam słyszymy, to Wani, którą PZ odnalazł na TikToku. Swoich fanów zaskoczyła też Doda, która na swoich socjalach opublikowała nagranie, w którym wykonuje akustyczną wersję utworu Dom nad wodą PZ-a, łącząc go z własną kompozycją, czyli z domem. Wideo momentalnie zdobyło popularność, gromadząc 200 tysięcy polubień i kilka milionów wyświetleń. Obecnie na YouTubie ta wersja utworu nazywa się Dom nad wodą z czerwonym dywanem strawy. A wczoraj

Nagranie Dody nie umknęło uwadze samego autora piosenki, który postanowił skomentować jej występ. PZ zamieścił pod nagraniem emotikony kota z sercami zamiast oczu, co można było odczytać jako wyraz uznania dla artystki. Warto wspomnieć, że PZ to nie tylko muzyk. Przez lata był również obecny w innych mediach. Prowadził program Rapfura na antenie telewizji Viva, gdzie prezentował kulturę hip-hopową w lekkiej, telewizyjnej formie. Pojawił się też na ekranie, między innymi w serialu Kryminalni oraz w filmie Z odzysku. Te epizody pokazują, że jego obecność wykracza poza muzykę i ma wpływ na całe pokolenie, które dorastało razem z nim. Dziś PZ to ikona, której twórczość stale ewoluuje. Od ulicznych historii z Płomienia 81 przez refleksyjne i poetyckie albumy z Nunem, aż po współczesne eksperymenty z elektroniką. Jego droga pokazuje, że rap może być zarówno manifestem, jak i sztuką. W 2011 roku magazyn Machina uznał go za najlepszego rapera w kraju, a rok później portal Porcys przyznał mu drugie miejsce w zestawieniu najważniejszych postaci polskiego hip-hopu.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Toruń ostatnio znajduje się w wielu strefach pogodowych. Mieszkańcy doświadczają zarówno deszczu, jak i słońca. Najbliższy weekend ma być bardzo upalny i zapowiadane są burze. Ładna pogoda zawsze przyciąga tłumy nad Wisłę. Toruńskie bulwary są popularne i można na nich miło spędzić czas. Trzeba być jednak podczas odpoczynku bardzo uważnym. W związku z tym nasza reporterka Maria Nowak wybrała się do siedziby toruńskiego WOPR-u, aby porozmawiać z prezesem Wojciechem Lewką o tym, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą.
2: Coraz więcej osób jest nad Wisłą, coraz więcej osób też wybiera jeziora, ale może na razie skupmy się tutaj na tej naszej Wiśle, no bo też się tworzą łachy, jak bezpiecznie spędzać czas po prostu w Toruniu nad tą Wisłą.
3: To znaczy, ja cały czas tłumaczę, woda płynąca nie jest do kąpieli. Także proszę nie kąpać się w Wiśle, nie ma kąpieli strzeżonych, gdyż jest to po prostu niebezpieczne. Podchodzenie do brzegów, gdzie często są kamienie, które są często mokre, czy zmuszałe, czy pokryte roślinnością, może spowodować, że ktoś się potknie i wpadnie do wody. A proszę mi wierzyć, że w tym miejscu, gdzie są ostrogi rzeczne, czyli tak zwane główki, bywa często tak, że do pół metra od samego brzegu jest powiedzmy 20-30 cm, a kawałek dalej może być 2 metry i więcej. Dlatego nie wchodzimy, nie brodzimy w Wiśle. Owszem, są miejsca, gdzie można się opalać, ale nie na ławicach rzecznych, tak zwanych łachach, tylko po prostu na brzegu rzeki, gdzie grunt jest stabilny, nie ma możliwości zapadnięcia się, a ławice rzeczne charakteryzują się tym, że w niektórych miejscach może dojść do zapadnięcia się ławicy i wtedy akcja ratunkowa jest bardzo trudna i często nawet niemożliwa.
2: Jak się tworzą też te łachy, no to już wiadomo, że ten poziom Wisły jest też bardzo niski. Czy właśnie to też powoduje, że wam trudno dotrzeć po prostu do takiej osoby?
3: Tak, zgadza się, bo jeżeli mam bardzo niski poziom wody, już bywały na początku czerwca stany wody, to jest moje średnia, bo niektórzy wiedzą o co chodzi. Metr 0,8, metr 20, to są bardzo niskie stany wody i my niestety, mając łodzie z silnikami zaburtowymi i tak dalej, bardzo często mamy problem do płynięcia w ogóle do tej osoby, która potrzebuje pomocy. No oczywiście często robimy to, ale to się często nam kończy uszkodzeniem sprzętu, uszkodzeniem silnika, a to są koszty, które my musimy ponosić.

początku czerwca stany wody. To jest moje średnia, bo niektórzy wiedzą, o co chodzi. Mecz 0,8, mecz 20. To są bardzo niskie stany wody i my niestety, mając łodzie z silnikami zaburtowymi i tak dalej, bardzo często mamy problem do płynięcia w ogóle do tej osoby, która potrzebuje pomocy. No oczywiście często robimy to, ale to się często nam kończy uszkodzeniem sprzętu, uszkodzeniem silnika, a to są koszty, które my musimy ponosić.

0: proszę mi wierzyć, że tak wcale nie jest. W związku z tym, nie jak alkohol, to nie woda. To są dwie rzeczy, które się naprawdę odpychają i proszę tego nie robić, gdyż często właśnie bardzo duży procent utonięć jest właśnie pod wpływem alkoholu. Ludzie myślą, że są sprawniejsi, silniejsi, a to tak nie jest i to się często kończy właśnie tragedią.
1: Pod Toruniem też mamy liczne jeziora, na przykład jest autobus do Kamionek, ale też no, jak już wybieramy jakieś takie kąpieliska, jeziora, no to też najlepiej, żeby one były strzeżone po prostu.
0: Tak, jeżeli chodzi o powiat toruński, to mamy trzy kąpieliska. To jest kąpielisko strzeżone nad Jeziorzem Chemrzyńskim. Jesteśmy świeżo po kontroli właśnie kąpielisk strzeżonych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kontroli. Sprawdziliśmy to z Policją Wodną, z Sanepidem i Starostwem Powiatowym. Ogólnie nie jest źle, aczkolwiek jeszcze pewne rzeczy muszą być dokończone, bo z reguły kąpieliska te ruszają pod koniec czerwca, ale i w sierpniu na pewno podejdziemy, sprawdzimy, czy to, te nasze zalecenia zostały zrobione, ale wracając do miejsc do kąpieli. Ja zawsze proszę i nalegam, żeby wybierać kąpieliska strzeżone. Dlaczego? Dlatego, bo na kąpielisku strzeżonym jest to teren z reguły zamknięty, jest to teren badany przez ratowników, jeżeli chodzi o głębokość, jeżeli chodzi o przeszkody wodne, czy jakieś śmieci i tak dalej. I na miejscu, w zależności od wielkości kąpieliska, jest albo dwóch, albo nawet do pięciu ratowników. I ci ratownicy, oprócz tego, że są wyszkoleni w ratownictwie wodnym, mają kursy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i mogą udzielić pomocy w każdym aspekcie, nie tylko związane z podtopieniem czy z tonięciem, ale również często wysoka temperatura, długie opalanie u ludzi starszych powodują jakieś problemy sercowe i tak dalej. Są na miejscu, mają odpowiedni sprzęt, odpowiednie umiejętności i wiedzę, żeby takiej pomocy udzielić do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.
1: A te zalecenia, o których pan wspomniał, takie woprowskie właśnie, to jakie to są na takich kąpieliskach?
0: Przede wszystkim prawidłowo oznakowane głębokości, wytyczanie miejsc dla osób umiejących pływać i nie umiejących pływać, ustawianie brodzików dla dzieci, które na każdym kąpielisku powinny być. Sprawdzaliśmy też ilość i jakość sprzętu na wypożyczalniach, czy on wymaga jeszcze jakiejś konserwacji, czy mogą być dopuszczone do wypożyczania. No i ogólne sprawdzenie, na przykład Sanepid sprawdzał, już wcześniej badał wodę, ale też i sanitariaty. Jeżeli chodzi o policję, też z nami wspólnie oznakowanie kąpieliska odpowiednio, ilość sprzętu ratunkowego, które powinno być na kąpielisku. Także te wszystkie elementy zostały sprawdzone, były pewne braki, ale mam już wiedzę, że te wytyczne, które my żeśmy przekazali gestorom tych kąpielisk, zostały usunięte.
1: Jesteśmy tutaj w toruńskiej siedzibie WOPR-u i nawet tutaj widzę plakat na ścianie. Jest numer, który też często powtarzamy, 601-100-100, ale 112 to też jest odpowiedni numer do wybrania, jeśli chcemy zawiadomić, że jest jakiś wypadek nad wodą.
0: Jeżeli ktoś zadzwoni pod numer 112, automatycznie my też dostajemy wezwania, a w zasadzie mamy takie wojewódzkie centrum koordynacji ratownictwa wodnego, gdzie tam też jest dyżur 24-godzinny. W przypadku otrzymania tego numeru dyspozytor sprawdza, gdzie to jest dokładnie i powiadamia właściwą jednostkę woprowską, żeby pojechała, udzielała tej pomocy. No dzisiaj mieliśmy wezwanie do mężczyzny prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, który wszedł do drwęcy, się kąpał. Natychmiast dysponowaliśmy dyżurujących ratowników, którzy przy okazji akurat byli na szkoleniu policjantów prewencyjnych nad jeziorem Osiek. Zawsze to robimy przed początkiem sezonu, żeby policjanci wiedzieli, jak korzystać z środków ratunkowych. My bardzo blisko podjechali, wciągnęli tego pana, przebadali, czy jest zdrowy. Dojechała policja i została ta osoba przekazana policji.
1: Jak w tych ostatnich tygodniach te wezwania, no oprócz tego dzisiejszego, o którym pan wspomniał, jak to wyglądało, już dużo osób jednak nad tą wodą spędza czas?
0: Nie mieliśmy dużo wezwań. To się bardzo dziwiłem, bo zawsze jesteśmy gotowi o każdej porze dnia i nocy, żeby jechać, ale ostatnie dwa tygodnie to były sporadyczne wezwania, typu ludzie na ławicach, czyli łachach rzecznych, jakieś tam drobne wykroczenia. No, poza tym my codziennie patrolujemy. To nasza praca też polega na tym, że zwracać uwagę, czy ludzie prawidłowo korzystają na przykład ze środków ratunkowych, czy mają te środki ratunkowe na obiektach pływających, czy na kajakach, czy na innych małych statkach, czy też zwracam uwagę, że właśnie ludzie wchodzą na ławicę, jak za blisko, czy schodzą na podsypkę kamienną bulwaru, bo tam się można potknąć i wpaść do wody. To jest nasza codzienna praca, praca prewencyjna, którą wykonujemy codziennie.
2: Przypominamy, że w razie wypadku nad wodą należy kontaktować się pod numerem 601-100-100 lub pod 112. W Toruniu odbyło się sportowe zakończenie roku. Na boisku przy Szosie Chełmińskiej 75 zebrali się najmłodsi uczniowie i ci nieco starsi też z wielu toruńskich szkół. Przez cały rok szkolny brali udział w zawodach takich jak licealiada czy igrzyska szkolne. Teraz przyszedł czas na podsumowania i nagrody za ich pracę. O szczegółach mówi dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Angelika Dzięgiel-Poślada. Z kolei o tym, jak ważne jest zachęcanie młodych do aktywności, opowiedział nam zastępca prezydenta Adam Szponka.
3: Przez cały rok 8 tysięcy uczennic i uczniów miało okazję rywalizować w 4

0: Na 100 dyscyplinach sportowych. Dzisiaj podsumowanie mamy dla 4 kategorii wiekowych, od igrzysk dzieci, czyli 4, 6 klasy, poprzez igrzyska młodzieży szkolnej, czyli to jest 7, 6 klasa. Mamy licealiadę. Tak naprawdę dzisiaj podsumowujemy wysiłek całorocznej pracy, aktywności sportowej uczniów naszego miasta i nie tylko publicznych szkół, ale także szkół niepublicznych, dlatego że zapraszamy szerokie grono naszych dzieci i młodzieży do spędzania aktywnie po prostu czasu. Mamy dzisiaj puchary, mamy dyplomy, mamy nagrody finansowe. Nagradzamy pierwsze dziesiątki, czyli rozszerzyliśmy troszeczkę formułę i klasyfikację do lat ubiegłych. Rok temu też mieliśmy pierwszą dziesiątkę, ale w latach ubiegłych była pierwsza ósemka. Myślę, że to jest doskonała mobilizacja dla dzieci, dla nauczycieli do tego, żeby taki bonus pozyskać. Oczywiście na sprzęt sportowy można te nagrody wykorzystać i w ten sposób mieć większą możliwość różnych aktywności po prostu w szkole. Powiem tak, wyjątkowe wydarzenie, bo połączone z aktywną szkołą Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowano naszą aplikację do tego, żeby dzisiaj zrobić piknik sportowy. Mamy dmuchanego darta, czyli taki akcent piłkarski, niezwykle teraz ważny, tak, mamy mundial. Mamy refleksomierz, czyli będziemy mogli też sprawdzić w różnych konkurencjach czas startowy nasz. Mamy fotobudkę, mamy różne gry integracyjne, naprawdę będzie energicznie, będzie wesoło, będzie ogień.
1: Jak mnie nie mylą statystyki, ponad 8 tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w 14 konkurencjach. To jest ponad 50 szkół i placówek i to jest bardzo imponujący wynik. Chciałem wam pogratulować udziału. Nie tam tych pucharów, bo te puchary to wiecie, to ta rzecz drugorzędna. Najważniejsze, że jesteście i że uprawiacie sport i że wam cały czas się chce. Mówi się, że najmłodsze pokolenie to już tylko TikToki i YouTube, a to nieprawda. Pokazujecie, że jest zupełnie inaczej.
2: Ja mam nadzieję, że zostanie coś takiego w nich na przyszłość, kiedy będą już w takiej młodej dorosłości, że ten sport z nimi zostanie. Jak będą w późniejszej dorosłości, że też będą uprawiać jakieś dyscypliny, bo ruch jest ważny. Ruch musi stać się naszą codziennością, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy mieli wytrzymałe nie tylko ciała, ale także umysły. Więc trzymam za nich wszystkich kciuki, że tak właśnie będzie. Mam nadzieję, że patrząc na tą grupę młodzieży, znajdziemy tutaj następcę Lewandowskiego, który prowadzi nas do może nie następnego mundialu, bo to będzie za krótko, ale może do następnego, którego będziemy mogli jeszcze obejrzeć, że zobaczymy tam wielkie nazwisko z Torunia na wielkich międzynarodowych stadionach. Może tu jest ktoś, kto pójdzie drogą Maich Falińskiej, może Aleksandry Mirosław, ale to jest jakby drugorzędna sprawa, bo ten sport, który jest uprawiany powszechnie, myślę, że jest ważniejszy i mam nadzieję, że będzie po prostu moda na sport, że oni wszyscy kiedyś będą uprawiać sport, nie zamienią

0: To, co daje nam sport w codziennym życiu. Ale zanim usłyszymy tę rozmowę, to do sondy z uczniami włączył się również zastępca prezydenta, Adam Szponka.
1: Co gracie?
2: My gramy w piłkę. Mamy nadzieję, że będzie fajnie, że będziemy wszyscy się tu dobrze bawić.
1: A powiedz mi, w jakim klubie gra się piłkę?
3: Ja w Juventusie.
1: A w Juventusie?
2: Ja w Sarnieruni. Po prostu trenuję sobie super. Tak na bieżąco, kiedy chcę.
1: Dobra, a oglądacie mistrzostwa?
2: Tak. No.
1: Komu kibicujecie, bo Polaków nie ma?
4: Ja Hiszpanii.
1: Hiszpanii.
5: Ja też Hiszpanii.
4: No, ja też.
1: Też Hiszpanii? Dobra, to trzymamy kciuki za Hiszpanię, słuchajcie.
0: Jak było słychać, młodzi torunianie, mimo nieobecności Polski na

0: dziecko się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawe skrzydło było napastnik.
1: Lekkoatletyka. No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować.
2: A jakiś konkretny właśnie?
1: Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
2: Tutaj patrząc na wasz strój, no to już mogę zgadnąć, ale powiedzcie, bo słuchacze nie widzą.
3: Piłka nożna.
4: No ja też.
2: A jeszcze jakieś inne sporty lubicie, czy ta piłka nożna to jest taka najważniejsza?
4: Ja trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
2: To jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
3: Mbappe.
4: Ronaldo.
2: I śledzicie teraz mistrzostwa w USA?
4: Tak.
2: Komu kibicujecie, skoro nasi nie grają?
3: No ja Francji.
4: Ja Portugalii.
2: I na co dzień tak trenujecie? Czy jak to wygląda, powiedzcie? Jesteście w jakimś klubie?
3: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
4: No tak, w Juventusie, w Toruniu.
2: I nie nudzi wam się tak codziennie grać?
4: Nie.
2: A na jakich pozycjach gracie?
4: No ja głównie na napastniku.
3: Ja też.
2: To ile goli strzeliliście w tym sezonie?
4: Nie pamiętam.
2: Ale udało się trochę?
3: Ja 13.
2: Czy lubicie uprawiać jakiś sport? Macie jakieś takie swoje ulubione dyscypliny?
3: Teraz zaczęłam trenować jiu-jitsu brazylijskie. Ale lubię bardzo też biegać.
5: Mój ulubiony sport to jest bieganie. Krótkie i długie.
4: No to tak mogę mieć też bieganie.
5: Ja lubię

0: Widzę tutaj po strojach, po piłce, że jednak siatkówka.
1: Tak, ale bieganie też. Tak.
2: Lekko atletyka. Tak. Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
3: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
4: Ja też na 600 raczej.
5: A ja gram w koszykówkę.
6: Też wolę biegać i na takie 300-200.
7: Bieganie.
8: Ja chodzę na lekko atletykę. Biegam najwięcej i jeżdżę na zawody i biegam.
9: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
10: Ja lubię biegać.
11: Ja lubię biegać.
12: Ja lubię jeździć na rowerze.
0: Ja nie jeżdżę nie na rowerze. No dobrze, a powiedzcie, dlaczego sport jest taki ważny? Co jest w nim takiego wyjątkowego?
13: Jest fajny.
14: Jest też zdrowie i po prostu, nie wiem.
15: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, poznajemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
16: Dla mnie jest po prostu fajny. Fajnie się biega.
17: Dla mnie też jest fajny po prostu.
18: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
19: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
20: Trzeba się dobrze rozwijać, zdrowo.
21: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i ta inna.
22: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kontakt.

0: sportowanym.
1: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
2: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
3: Jakaś frajda jest z tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
4: Hobby, fajnie na przykład mieć takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie, trzeba chodzić na treningi.
5: O toruńskiej olimpiadzie przedszkoli i szkół przeczytacie więcej na olimpiada-toruń.pl. Oglądaliście kiedyś zawody w jeździe figurowej na rolkach? W Toruniu Miejski Klub Sportowy Trójka się w tym specjalizuje. Nie tylko szkoli zawodników i wyjeżdża z nimi na zawody, ale też je organizuje. Nasza reporterka Maria Nowak gościła w studio założycieli Trójki i rozmawiała z nimi o tym mało jeszcze znanym w naszym mieście sporcie.
6: Jesteśmy w naszym toruńskim eskowym studiu, a razem ze mną są
7: Paulina Pawlikowska
8: i Marcin Pawlikowski
6: z
7: MKS Trójka Toruń.
6: Ostatni raz widzieliśmy się, jak były Mistrzostwa Polski w jeździe figurowej na rolkach. Sport w Toruniu raczej mało znany, tak jak rozmawiałam z innymi osobami, ale wy jesteście tymi osobami, które właśnie go w Toruniu promują i próbują zachęcić tych młodych do sięgnięcia po ten sport. Więc może zaczniemy od początku. Jak to się stało, że w ogóle zdecydowaliście się rozpocząć taką pracę?
8: Wyszło to naturalnie. Paulina, prywatnie moja żona, jest byłą zawodniczką łyżwiarstwa figurowego i tak lata mijały i postanowiliśmy w pewnym momencie po szkoleniu w przeróżnych klubach przez Paulinę postanowiliśmy razem założyć klub sportowy. Zaczęło się od sekcji łyżwiarstwa figurowego i dołożyliśmy do tego sekcję jazdy figurowej na rolkach. Klub nasz istnieje od 2021 roku, czyli faktycznie jesteśmy młodym klubem, ale mamy nadzieję, że ta dyscyplina zachęca poprzez swoją widowiskowość, poprzez swój artyzm właśnie do jej uprawiania.
6: A Paulina, może też coś powiesz na temat swojej kariery, jak to wyglądało, jak to się stało, że gdzieś tam do tych rolek was to popchnęło?
7: Ja zaczynałam swoją karierę w wieku 7 lat od łyżwiarstwa figurowego. Nigdy nie trenowałam rolkarstwa figurowego. Jeździliśmy faktycznie, ale na zwykłych rolkach w czasie wakacji. No i rolki gdzieś tam weszły ze względu na to, że w przerwie takiej wakacyjnej, między sezonem tym takim zimowym, musieliśmy zająć czymś nasze zawodniczki. No i stąd te rolkarstwo figurowe.
6: To może też powiedzmy słuchaczom, jak to wygląda, że rolkarstwo figurowe czerpie z łyżwiarstwa, prawda?
7: Tak, czerpie. Wygląda bardzo podobnie. No tam jeździmy na lodzie, tutaj możemy jeździć na sali gimnastycznej, na parkiecie, na gumie, na pelblągu, nawet jeździliśmy na jakichś takich, nie wiem, matach rozkładanych, więc da się jeździć na wszystkim. Dzieciaki nawet trenują na betonie.
6: A jaka jest różnica? Jak wyglądają takie właśnie rolki sportowe?
7: Te nasze od rolkarstwa figurowego wyglądają

0: nawet jeździliśmy na jakichś takich, nie wiem, matach rozkładanych, więc da się jeździć na wszystkim. Dzieciaki nawet trenują na betonie.
1: A jaka jest różnica? Jak wyglądają takie właśnie rolki sportowe?
0: Te nasze od rolkarstwa figurowego wyglądają

0: A jak jest z tymi skokami i piruetami? To też jest zaczerpnięte z łyżwiarstwa?
1: Tak, skoki i piruety też czerpią z łyżwiarstwa figurowego. Są zdecydowanie trudniejsze na rolkach niż na łyżwach, ale do wykonania.
0: I to też nawet pod względem nazwy jest to podobnie, bo tam mamy jakieś
1: aksel. Tak samo jest. Tak samo na rolkach i na łyżwach jest to samo. Te same skoki, te same piruety. Wiadomo, że i różnią się regulaminy pod zawody, ale nazwy są takie same.
0: A punktacja jak wygląda na zawodach? Czy to też jest podobne do łyżwiarstwa?
1: Tak, system jest ten sam, co na łyżwiarstwie.

0: łyżwiarstwa figurowego. Są zdecydowanie trudniejsze na rolkach niż na łyżwach, ale do wykonania.
1: I to też nawet pod względem nazwy jest to podobnie, bo tam mamy jakiś
0: aksel. Tak samo jest. Tak samo na rolkach i na łyżwach jest to samo. Te same skoki, te same piruety. Wiadomo, że i różnią się regulaminy pod zawody, ale nazwy są takie same.
1: A punktacja jak wygląda na zawodach? Czy to też jest podobne do łyżwiarstwa?
0: Tak. System jest ten sam, co są z tego, co kojarzę, chyba tylko dwie w Polsce w różnych kategoriach. No i więcej nie ma. Nie mamy swojej pary sportowej jeszcze.
1: Czyli jest pole, gdzie można zawalczyć, prawda?
0: Tak, z tym, że ja ani moja druga trenerka Teresa Bekisz nie mamy zielonego pojęcia, jeżeli chodzi o pary sportowe, więc byśmy musieli mieć dodatkowego trenera, który by poprowadził takie zajęcia.
1: No i też jak miałam okazję właśnie być na zawodach, które wy organizowaliście niedawno, no to rzeczywiście to podobnie wygląda. Zawodnicy też mają ładne stroje, mają jakiś tam make-up i rzeczywiście no jest to też taki bardzo artystyczny sport też.
0: Tak, tak. Musimy dodatkowo oprócz naszych treningów na rolkach, dziewczyny mają taniec, rozciąganie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, które wspomagają je w trenowaniu tego sportu, które uprawiają.
1: To teraz może powiedzmy trochę o waszym klubie, jak to wygląda, ilu macie podopiecznych?
0: Na chwilę obecną mamy ponad 30 zawodników, od seniora do malucha. Mamy dzieci w szkółce rolkowej, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Na chwilę obecną mamy dwie wicemistrzyni Polski i dwie brązowe medalistki Mistrzostw Polski, trzy zawodniczki w kadrze narodowej, w seniorze, w juniorze i w juniorze młodszym. Na ten rok dostało kwalifikację 6 zawodniczek, czyli 6 zawodniczek będzie brało udział w Brwinowie w Mistrzostwach Polski w jeździe figurowej na rolkach. Trzy zawodniczki kadry narodowej, to jest Marcelina Paluszkiewicz w kategorii senior, Oliwia Zaborowska w kategorii junior i Kaja Lewandowska w kategorii junior młodszy. Jeżeli chodzi o te 6 zawodniczek, które dostały kwalifikacje na Mistrzostwa Polski w tym roku, to jest Marcelina Paluszkiewicz, Oliwia Zaborowska, Kaja Lewandowska, Michalina Siwiec, Kaja Siwiec i Ola Wesołowska. 9 zawodniczek naszego klubu otrzymało w tym roku nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wysokie wyniki sportowe.
1: Właśnie, bo to nie jest tak, że startujecie tylko w Polsce, tylko tutaj no, na całym świecie można was zobaczyć.
0: Tak, w zeszłym roku byliśmy na Mistrzostwach Świata w Fasano. W tym roku w styczniu, ze względu na to, że w Polsce jest na chwilę obecną mało tych zawodów organizowanych przez kluby, byliśmy w Paryżu.
1: Prowadzicie to razem, więc jak to wszystko ogarnąć przy tylu podopiecznych i przy takiej też ilości zawodów?
2: Ja może się wypowiem od tej strony bardziej formalnej, bo strefę treningową ma Paulina razem z drugim trenerem. Jeśli chodzi o rzeczy formalne, no zawody te organizowane przez nas wiążą się raz, że z kosztami, raz z organizacją, raz z pozyskaniem sponsorów. Także tych zagadnień jest dosyć dużo do ogarnięcia. Jeśli chodzi o taką logistykę, też jeśli chodzi o zawody, czy nawet te w Polsce, czy międzynarodowe, nieocenione jest też wsparcie rodziców i tutaj chciałbym bardzo im podziękować za ten wkład, który cały czas nam pomagają w tym, żeby tworzyć ten klub, bo dzięki im pomocy, dzięki zaangażowaniu rodziców naprawdę bardzo dużo rzeczy udaje nam się zrobić i bardzo dużo rzeczy nam to ułatwia. Także jeśli chodzi o tą logistykę, przeloty, transfery, hotele i tak dalej, staramy się to, że tak powiem kolokwialnie, ogarniać wspólnie. Myślę, że to też czasami są też duże przedsięwzięcia, że z boku to tak nie wygląda, ale no naprawdę tej czasem papierologii jest dość dużo do ogarnięcia.
1: No właśnie, jak to jest na zawody? Na przykład jedziecie za granicę i macie ze sobą kilkanaście zawodników, zawodniczek i rzeczywiście na przykład rodzice też z wami jadą, czy sami się tą zgrają musicie opiekować?
0: Nie, na szczęście lecą z nami chętnie rodzice. Wiadomo, że nie każdy rodzic ma taką możliwość, żeby polecieć. Nieraz zawodniczki nie chcą, żeby rodzice lecieli, więc raczej tych młodszych dzieci latają z nami, pomagają, ogarniają całą tą strefę faktycznie przejazdów, przelotów, to mamy dużą pomoc ze strony rodziców.
1: Ale taki sport można tak naprawdę chyba zacząć w każdym wieku, jak się chce. Niekoniecznie już potem, prawda, zdobywać medale, czy brać udział w ogólnopolskich, czy w międzynarodowych zawodach, ale spróbować generalnie chyba może każdy.
0: Tak, można. U nas startujemy według regulaminu WIFSY. Tam

0: są cztery dywizje, zaczynając od tej takiej początkowej, rekreacyjnej, do tych bardziej zaawansowanych i elity na koniec. Tak naprawdę każdy może zacząć, kiedy chce i znajdzie coś dla siebie i nawet pojedzie na zawody, jeżeli będzie miał ochotę.
1: A jak wyglądają treningi tutaj w Toruniu? No bo to chyba nie jest aż takie łatwe, żeby znaleźć dobrą, dostosowaną salę.
0: Tak, tutaj problem mamy z salami. Trenujemy w czwartym LO na UCS-ie ze względu na to, że tam są wymiary, które potrzebujemy 20x40. To jest takie minimum. Ciężko też jest z dostępnością hal. Nieraz nie chcą nas wpuszczać na hale, jak suszą rolki. To jest w ogóle nie ma opcji wejścia, nie ma szansy. Ale faktycznie z tymi trzema, bo jeszcze z SP18 współpracujemy, działamy systematycznie i staramy się.
1: A jakie są wasze marzenia na przyszłość?

0: Też widziałam, że mocno logistycznie pracowaliście na tych ostatnich zawodach w UCS-ie, które organizowaliście. Jak to przetrwaliście, powiedzcie?
1: Były to już drugie zawody, które organizowaliśmy w Toruniu. Wcześniej organizowaliśmy Mistrzostwa Polski, tym razem organizowaliśmy eliminację do Mistrzostw Polski, gdyż ten podział z roku na rok, przydział tych Mistrzostw Polski jest różny, tak? Raz organizuje jeden klub, raz drugi. Jeśli chodzi o logistykę takich zawodów, no przygotowania do takich zawodów zaczynają się dobrych kilka miesięcy wcześniej, już od samego zarezerwowania hali, pozyskania sponsorów, pozyskania patronów, pogodzić to wszystko, tak że te przygotowania naprawdę trwają i trwają. Ja jeśli chodzi o sam dzień zawodów, czy przed dzień zawodów, no to wiadomo, przygotowanie hali, przygotowanie strefy medalowej, medali, pucharów, dyplomów. Tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo i znowu wrócę do tego, że pomagają nam mocno w tej sferze rodzice. W tym roku rewelacyjnie naprawdę stworzyli klimat w strefie naszej tak zwanej zbiórkowej i właśnie była to taka nasza zbiórka na wyjazd do Wenecji. Także to wyszło naprawdę rewelacyjnie. A jeśli chodzi o same zawody, organizacje, no tych rzeczy jest naprawdę dużo, więc wsparcie pracowników UCS-u, tam gdzie organizowaliśmy te zawodników, też jest nieocenione, więc tak naprawdę organizacja jest bardzo złożona, zależna od wielu ludzi. No i nie ukrywam, że kilka siebie głosów na głowie się pojawiło więcej.
0: A jeśli właśnie chodzi o zainteresowanie tym samym sportem, to jak to się rozkłada wśród młodszych i starszych, czy też jak to wygląda, jeśli chodzi o samych zawodników? Bo na tych eliminacjach do Mistrzostw Polski widziałam na przykład młodych chłopaków, ale było ich zdecydowanie mniej.
1: Niestety tych chłopaków przyciągnąć do rolkarstwa, czy też jazdy figurowej na rolkach, jest trudno. Jak zresztą sama zauważyłaś, było ich no, kilku tak naprawdę. Ta liczba z roku na rok się zwiększa, no nie w takim tempie, jeżeli chodzi o kobiety czy dziewczynki, ale no zwiększa się. Staramy się też promować wśród tutaj naszej społeczności w Toruniu. Od tego roku startuje z nami jeden chłopak, udało nam się to, także mam nadzieję, że będzie ich więcej.
0: To jak już się przygotowujecie do tych wszystkich zawodów, to jak wyglądają treningi? To pewnie jest równie intensywne.
2: Tak, staramy się trenować 4 razy w tygodniu na rolkach. Dziewczyny mają też zajęcia ogólnorozwojowe plus taneczne. Plus przed każdym treningiem, wiadomo, jest porządna rozgrzewka, powinna być porządna rozgrzewka. Nie zawsze jest też czas, bo dziewczyny chodzą do szkoły, te treningi czasem mamy gdzieś tam koło godziny 16, więc one prosto ze szkoły przychodzą na trening, czasem wpadają na ostatnią chwilę.
0: Ale też jest to pewnie dość wymagający sport no, z ich strony, jako rzeczywiście młodych ludzi, gdzie mają szkołę, gdzie muszą to połączyć z treningami, też z wyjazdami.
1: Tak, czasem połączyć to wszystko jest trudno, jest to wyzwaniem. Czasem rodzice się śmieją, że są taksówkami jeżdżącymi, tak? Przewożąc dzieci tylko z punktu A do punktu B, tudzież nawet jadąc na zawody jest to kolejny punkt i trzeba sobie go zaplanować w tym harmonogramie rodzinnym. Także no jest to wyzwanie, tych treningów staramy się, żeby było coraz więcej. Tak jak Paulina wspomniała, są treningi ogólnorozwojowe z trenerem na siłowni, są treningi taneczne. Staramy się, żeby były też treningi gimnastyczne, tak, podczas których te dziewczyny się rozciągają i przygotowują do tych bardziej wymagających figur. Także tych treningów no staramy się, żeby była ta ilość wystarczająca. Oczywiście nie możemy też przesadzić, żeby zawodnicy byli świeżi na zawody, na które się przygotowują.
3: Klub organizuje kompleksowe treningi dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Wystarczy tylko się zgłosić. Wakacje coraz bliżej. W związku z tym nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na rozmowę z toruńskimi uczniami. Opowiedzieli jej o swoich planach na wakacje, a wśród nich znalazły się i te sportowe, rodzinne czy wyjazdy za granicę.
4: Jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę na Kretę chyba.
5: No, odpoczynek z rodziną.
6: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
7: No, gdzieś do innego kraju polecieć.
8: I odpoczynek z rodziną.
7: Tak, ja tak samo.
9: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze.

0: rodzice z bagażami jedziemy do rowu na polską plażę.
1: Ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
2: Ja chyba pojadę do dziadków.
3: Na wakacje mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci i na Mazury.
4: Ja pojechać może do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
5: Obóz i półkolonie różne fajne.
6: Zakończenie roku szkolnego przypada w przyszły piątek, 26 czerwca.
7: Magazyn muzyczny.
8: W studiu Radia SK 2 dziewczyna, która niczego się nie boi. Młoda, utalentowana wokalistka, autorka również tekstów, którą wielu może kojarzyć z takich programów jak The Voice Kids czy The Voice of Poland. Karolina Szczurowska, witam cię serdecznie. I tak, to jest ta Karolina, która w 2026 roku również startowała do Eurowizji.
9: Dzień dobry, witam.
8: Z tym numerem Nie bój się, o którym to porozmawiamy,
9: okay.
8: Ale dopiero trochę później, bo pozwól, żeby słuchacze mogli poznać ciebie, twoją drogę muzyczną, jak ona się rozpoczęła, bo ty jesteś młodą osobą, która pochodzi z Limanowszczyzny, czyli to jest południe Polski.
9: Dokładnie, pochodzę ze Skrzydylnej, to jest taka mała wioska w powiecie limanowskim, piękne góry za oknem, widoki.
8: Już ci zazdroszczę.
9: No, powiem ci, że uwielbiam tam wracać do mojego domu rodzinnego. Tak, Limanowszczyzna to moje tereny.
8: Te tereny malownicze, górskie, które otaczały cię od dzieciństwa, również miały wpływ, rozumiem, na twoją wrażliwość muzyczną, którą posiadasz w sobie.
9: Pamiętam czas, zwłaszcza COVID-a i tego momentu, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych domach, to ja bardzo dużo właśnie sobie spacerowałam i wokół domu mam też piękny las, mam taką rzeczkę i bardzo często właśnie rankiem wychodziłam sobie trochę pomedytować, trochę pobyć nad tą rzeką i tam też bardzo często przychodziły mi do głowy różne pomysły na nowe teksty, na nową muzykę. Szczerze mówiąc, nawet o tym nigdy nie myślałam, ale wiele razy właśnie to w tej naturze pojawiały się jakieś nowe, kreatywne pomysły.
8: Tam też również chodziłaś do szkoły, tam zaczynałaś swoją drogę edukacyjną.
9: Dokładnie, w Skrzydylnej tam chodziłam do mojej szkoły podstawowej, później do gimnazjum, bo ja już trochę stara jestem, w gimnazjum jeszcze wtedy było. Także...
8: Ja też jestem jeszcze z pokolenia gimnazjum.
9: Super, to fajnie. Już właśnie ostatnio z moim bratem rozmawiałam i mówię, no jak byłeś w gimnazjum? Ja nie byłem w gimnazjum, kaka, nie wiem, co ty do mnie mówisz. A, bo kaka. Na mnie mówią kaka w ogóle, to jest moja ksywa w moim domu.
8: Kaka?
9: Kaka, no takie troszeczkę, u nas w Polsce jeszcze okej, ale jak pojedziesz do Hiszpanii, to nie do końca jest to dobra ksywa, bo tam coś złego to oznacza. No.
8: Nie będziemy teraz szukać akurat w słowniku hiszpańskiego, co to oznacza. Karolina Szczurowska w Radiu SK2, a to oznacza, że dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, której ona się nie boi, a muzyka nie boi się jej, bo razem tworzą wspólną, idealną całość, której słucha się po prostu genialnie. Karolina, twoja przygoda z muzyką chyba zaczęła się bardzo wcześnie.
9: Miałam 5 lat, kiedy moja babcia zauważyła we mnie talent do śpiewania.
8: Babcia usłyszała, że umiesz śpiewać.
9: Tak, babcia.
8: To znaczy, że w twoim rodzinnym domu najwięcej śpiewała babcia też?
9: Nie, bo najwięcej śpiewa tata. Mój tata pięknie śpiewa, gra na gitarze, ale babcia też śpiewa. Tylko, że akurat to było tak, że moja babcia pracowała wtedy w Rabce. Często mi brała po prostu ze sobą do tej pracy, bo akurat gotuję w szkole, a ja mogłam pobyć wtedy z nią tam, nie wiem, na placu zabaw czy coś, więc ja z tą babcią jeździłam do tej Rabki, no i ona gdzieś tam puszczała jakieś piosenki, a ja zaczęłam śpiewać. I ja się tak chyba trochę przy niej otworzyłam z tym śpiewaniem i ona wtedy pomyślała, jejku, no pięknie śpiewasz, Karolcia.
8: To ci babcia zgotowała los.
9: Trochę tak. I wtedy ona zaprowadziła mnie pierwsza właśnie na lekcję w Rabce Zdrój. Tam mój nauczyciel śpiewu, pan Piotr Burcan, uczył śpiewać i tak się zaczęło, że ja tam chodziłam do tej pracowni muzycznej przez 12 lat swojego życia. No a później już się zaczęła też szkoła muzyczna. Miałam 8 lat, kiedy właśnie rodzice już mnie zapisali do szkoły muzycznej, do klasy skrzypiec, więc gram na skrzypcach, na pianinie. No i na ukulele już się uczyłam sama tak ze słuchu, więc to jest taka moja kolejna zajawka. Bardzo lubię to ukulele.
8: Skrzypce to jest obowiązkowy instrument, bez którego nie da się żyć w górskich terenach.
9: Tak, po góralsku to ja też lubię śpiewać i w ogóle skrzypki w tym pomagają.
8: W tobie taka góralska nuta płynie? Myślałaś kiedyś o tym?
9: Trochę tak. Ja bardzo często, zwłaszcza jak są święta, czy jak mamy jakieś uroczystości w domu, często wychodzimy z taką propozycją góralską i razem z moim tatą właśnie, tata gitara, ja skrzypki. skrzypce i po góralsku śpiewamy. Lubię, byłam na kilku też konkursach, gdzie śpiewam właśnie po góralsku stricte. No fajne to jest, to można wtedy tak mocno, silnie i z pełnym powerem.
8: Wyzwalający folklor.
9: Tak, bardzo, bardzo.
8: Karolina, muzyka jest z tobą od najmłodszych lat, jak zdradziłaś, a pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, to jest chyba to, czym ja chcę się w życiu zajmować. Czy jednak mówili w domu, a idź na prawo, zostań lekarzem, na pewno będziesz z tego miała pieniądze. Czy jednak miałaś to wsparcie również, jeżeli chodzi o muzykę?
9: Tak, ja od zawsze miałam ogromne wsparcie w moim domu, w moich rodzicach, tak naprawdę w całej rodzinie. Tata zawsze jeździł ze mną na wszystkie moje konkursy, na wszystkie moje wystąpienia, na każdym był, a było ich sporo. Całą Polskę zjeździłam i też nawet za granicą byłam na kilku międzynarodowych festiwalach. On jeździł ze mną wszędzie. Też miał taką pracę, że mógł na to sobie pozwolić. Mama akurat musiała być w tym czasie fizycznie w pracy, więc tata tutaj stanął na wysokości zadania. Też cała płyta też powstała dzięki nim, bo jak wiemy, to jest dosyć mocno finansowo duża sprawa. Też tutaj, gdyby nie oni, to na pewno by się mi to nie udało. Ale też zawsze wbijali mi do głowy to, zwłaszcza po okresie pandemii, kiedy ja wtedy stawałam przed wyborem, na jakie studia będę szła. Miałam różnych znajomych właśnie z branży muzycznej i kiedy usłyszałam, że taki mój dobry znajomy, który był w tamtym czasie w zespole, który jest dosyć popularny, miał taką sytuację, że właśnie w okresie pandemii nie było żadnych koncertów, niczego i ta osoba z tego zespołu musiała iść malować mieszkanie jako malarz po prostu, bo nie była w stanie się niczego utrzymać i to było strasznie przykre i ja wtedy zrozumiałam, że kurczę, a co jeśli wydarzy się taka sytuacja ponownie albo coś takiego znowu się wydarzy, a ja nie będę mieć tego zaplecza żadnego. Także wtedy postanowiłam, że idę na studia. Poszłam na studia lekarskie, więc to nie jest łatwy kierunek. A co dalej, to jest to kwestia czasu.
8: Czyli historia może się powtórzyć, przepraszam, że się wtrącę tutaj u ciebie w twoim przypadku, tak jak u lidera grupy Elektrycznych Gitar. U pana Kuby Sienkiewicza, który też jest przecież na co dzień lekarzem.
9: Tak, on jest neurochirurgiem chyba, z tego co kojarzę, więc bardzo mnie to też kręci. Podoba mi się w ogóle to, jak funkcjonuje człowiek i wszystko w środku. To jest niesamowite, uważam. I bardzo mi się też od zawsze marzyło, żeby umieć pomagać drugiemu człowiekowi. Ale tak realnie, umieć pomóc, ktoś słabnie, komuś się coś dzieje, ty biegniesz i wiesz co robić. Jesteś opanowana, masz taką pewność i siłę w sobie, że ty pomożesz temu człowiekowi.
8: Wesce 2, Karolina Szczurowska, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że możemy poznać ciebie i twoją historię. The Voice Kids, The Voice of Poland, to były programy, w których brałaś udział.
9: Tak.
8: Jak wspominasz przygodę akurat na tych scenach przed kamerą, tego typu talent show? Są potrzebne i dają człowiekowi możliwość rozwoju?
9: Te programy są jak najbardziej potrzebne dla takich początkowych artystów. To jest super rozwój, ale super też doświadczenie właśnie zobaczyć to wszystko z tej drugiej strony. Ja na przykład byłam ogromną fanką tych programów i oglądałam zawsze z moją rodziną w sobotę Voice'a i to było moje marzenie, żeby stanąć na tej scenie.
8: Ale jest stres naprawdę, jak te fotele są odwrócone. Yeah. Bardziej się stresowałaś, jak brałaś udział w Kidsie, czy w tym dla dorosłych?
9: Chyba w tym dla dorosłych, bo w Kidsie odwróciłam dwa fotele i miałam takie...
8: Kto to tam się odwrócił?
9: Dawid Kwiatkowski i Edyta Górniak wtedy była. To była pierwsza.
8: Czy Dawida wybrałaś?
9: Tak, tak, Dawida, no. Ale to była taka sytuacja, że pamiętam to jak dziś, jak był ten dorosły Voice i ja już tam stałam na tej scenie, to miałam w sobie taką presję, że kurczę, Karolina, kilka lat temu ci się udało i odwróciłaś dwa fotele, to jak teraz nic nie odwrócisz, to będzie trochę wstyd, taki trochę regres, a nie progres, no nie?
8: Chociaż żeby jeden.
9: No.
8: A tam ile się odwróciło?
9: Jeden właśnie.
8: Jeden.
9: Marek Piekarczyk, z czego jestem bardzo zadowolona, super było być w jego teamie.
8: Brałaś potem również udział w bitwach. I dlaczego twojego odcinka nie ma na YouTubie?
9: Kurczę, no trzeba by było zapytać.
8: Twoja konkurentka troszeczkę się pomyliła w śpiewaniu.
9: Tak, to prawda. To był troszeczkę taki odcinek, gdzie faktycznie wiele osób o tym pisało i poruszyło to trochę publiczność. Faktycznie w sumie każdy trener wskazywał na mnie, że ja jestem wygraną tej bitwy. Finalnie Marek wybrał inaczej. Tutaj trochę to było poruszenie wśród ludzi. No i myślę, że dlatego chyba nie ma tej bitwy na YouTubie. To jest chyba ten powód. Ja dałam sobie tam wszystko i w sumie serce tam wyłożyłam na tej scenie. Nie potoczyło się to tak, jak miałam nadzieję, że się potoczy. Ale z drugiej strony też myślę, że tak miało być i na dzień dzisiejszy cieszę się, że tak się stało, bo bardzo fajnie też Marek później po programie się zachował. Mieliśmy taką szansę wspólnie zagrać kilka koncertów. Zaprosił mnie na te koncerty. Nagraliśmy razem nawet kolędę też podczas Eurowizji. Bardzo mnie wspierał. wspierał, więc fajnie wspominam ten czas. Myślę, że to była dla mnie super przygoda i

0: Karolina Szczurowska w Radiu SK2 uśmiechnięta. Mało brakowało, a pojechałabyś do Wiednia, bo przecież twoja piosenka Nie bój się, która przed chwilą leciała w Radiu SK2, jej fragment, to był również typowany taki czarny koń na Eurowizję przecież w Wiedniu.
1: No to zacznijmy od początku. Na początku była informacja o tym, że jest nabór, można wysłać zgłoszenia do preselekcji. Później dostałam informację, że przeszłam pierwszy etap, mam się pojawić właśnie na przesłuchaniach na żywo przed komisją i zaśpiewać ten utwór właśnie na żywo przed nimi. To była

Można wysłać zgłoszenia do preselekcji. Później dostałam informację, że przeszłam pierwszy etap. Mam się pojawić właśnie na przesłuchaniach na żywo przed komisją i zaśpiewać ten utwór właśnie na żywo przed nimi. To była

0: komisja, która się składała z, kurczę, chyba z 15 osób, więc ja jedna stałam przed tymi 15 osobami. Poważne postacie. Był stres. No ale dobra, zaśpiewałam i z tej 20 do finału miało przejść 10 osób. Finalnie przeszło 8. Jak się dowiedziałam, że ja się dostałam do tej finałowej 8, to mi się nogi ugięły i pamiętam, dostałam ten telefon i ja po prostu się popłakałam. Mówię, nie, no ty chyba żartujesz, no nie wierzę w to. To było serio, takie spełnienie mojego małego marzenia. No i później był finał. Przygotowania do tego finału to był naprawdę mega intensywny czas dla mnie. Powiem szczerze, że nie sądziłam, że dam radę to wszystko ogarnąć, bo tutaj sesja na moich studiach, które są dosyć wymagające. Mhm. Miałam 9 egzaminów w tej sesji i to wszystko się działo w tym czasie. Miałam takie sytuacje, że nie spałam 48 godzin, bo miałam, nie wiem, szansę pojechać do radia, więc mówię, dobra, jadę do tego radia, ale o 8 masz egzamin, Karolina, w Krakowie, a w radiu w Warszawie, więc... Ale to były moje marzenia. Ja chciałam spełniać te marzenia ponad wszystko, ale nie chciałam odpuszczać tych studiów, nie chciałam odpuszczać tych egzaminów. I słuchaj, co się stało. Zdałam wszystko w pierwszym terminie. Przygotowania też się udały. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten występ wyszedł. Zorganizowałam sobie super grupę tancerzy. Bardzo się cieszę, bo trochę byłam szefową tego wszystkiego. Ja sobie to organizowałam, ja to wszystko robiłam. Także jestem bardzo zadowolona. Oczywiście też ogromne wsparcie znowu dała mi rodzina, moi rodzice. Naprawdę jestem dumna z siebie, że dałam radę i że pogodziłam to wszystko, bo to naprawdę był wyczyn dla mnie.
1: Nie bój się, to kawałek, który startował do Eurowizji w 2026 roku. O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: To jest w ogóle jedyny mój numer, który nie jest napisany przeze mnie.
1: Jedyny?
0: Tak. We wszystkich innych jestem albo autorką, albo współautorką. Autorem tekstu jest pan Marek Dutkiewicz, który jest no, taką ikoną polskiej muzyki, myślę, bo wiele hitów napisał, między innymi właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. No takie naprawdę przeboje. To było tak, że właśnie Grzesiu Stasiuk, który jest moim dobrym znajomym, jest też producentem i on właśnie ten utwór skomponował. No ale pomyślał, że fajnie by było, gdyby go napisał dla mnie właśnie Marek i porozmawiał z Markiem. Marek się zgodził. Ja im też powiedziałam, o czym chcę, żeby był ten kawałek, jak chcę, żeby wyglądał. Byłam przy całym procesie twórczym i dawałam swoje uwagi. To jest utwór, który jest skierowany do osób chorujących na depresję. Ale nie tylko na depresję, bo też również na innego typu zaburzenia nastroju. Także do osób, które po prostu mają gorsze dni, czyli każdy z nas. Ten utwór miał być takim hymnem do osób, które boją się mówić o tym, co czują, kryją to w sobie, duszą to w sobie. Mam taką ogromną nadzieję, że chociaż jedna osoba słuchając tej piosenki poczuła, że okej, pokonam ten swój strach, tą wewnętrzną walkę ze sobą i w końcu powiem to, co myślę, powiem to, co czuję. Ale również ten numer jest o tym, że tam pojawia się taki wers o tym, że daj mi rękę, będę przy tobie. To jest takie nawiązanie do tego, że w takich momentach najgorszych często nie jest potrzebne to, aby mówić jakieś ogromne przemówienia i rady dawać i tak dalej, tylko właśnie ta obecność, która może być nawet w ciszy, ale obecność pomaga tym osobom bać się, ale bez wstydu. Yeah.

0: W SC2 Karolina Szczurowska, która brała udział w wielu festiwalach, a czy brała również udział w konkursach mody? Masz urodę modelki.
1: Ojejku, poważnie?
0: Poważnie.
1: Wow, dzięki. Nie, nie brałam.
0: Nie myślałaś nigdy o tym?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że...
0: Bo w WOS-ie był udział, to może w Top Model jeszcze trzeba by zaryzykować.
1: Myślę, że jestem za niska, bo jestem, mam 1,60 m, więc tutaj chyba mógłby mnie nikt nie przyjąć. Ale dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Może pomyślę.
0: Uroda ze śpiewem akurat tutaj w twoim przypadku idzie w parze. A propos tekstów, jak je piszesz? Wszystkie są prawdziwymi historiami?
1: Wszystkie są prawdziwe.

0: prawdziwe.
1: Właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie słuchając moich piosenek mogą przeczytać mój pamiętnik. To jest świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne poniekąd, ale czasem wiesz. Na przykład napisałam piosenkę o osobie, która

0: sztuka, odwróciła się ode mnie, ja napisałam ten utwór i mam nadzieję, że jak ona będzie go słuchać, to sobie pomyśli, o, napisała mnie piosenkę.
1: A co to za utwór?
0: To jest utwór właśnie Pokocham, także...
1: Do utworu Pokocham już za chwilę przejdziemy. Chciałem jeszcze zapytać, tworzenie tekstów, słowa, które przychodzą ci do głowy, przychodzą najczęściej poza domem, na łonie natury, kiedy śpisz wieczorem, rano. Jak wygląda u ciebie proces twórczy pisania tekstów?
0: Czasami wieczorem, a czasem nawet w takich momentach...
1: W samochodzie, w autobusie?
0: No właśnie, czasem nawet w samochodzie, czasem w kościele. Wiesz, w różnych sytuacjach tak naprawdę to się dzieje. Nie ma na to reguły. Myślę, że to musi być akurat taki moment, taka wena, albo nie wiem, coś musi mnie mocno zainspirować, bo...
1: Olśnić.
0: Olśnić, no, ale często też...
1: Jak
0: tak,
1: w kościele, że... to Duch Święty, pierwsza sztuczna inteligencja,
0: tak, Duch Święty.
1: Nie? Naturalna.
0: To jest prawda, ja mocno w to wierzę. Ja jestem bardzo też osobą wierzącą, więc tutaj nie ma na to reguły, ale bardzo często też piszę w momentach, kiedy jestem smutna. To jest dla mnie też taka terapia wtedy, że wiesz, ja wyrzucam te wszystkie emocje, piszę o tym, nie wiem, mam na przykład piosenkę z mojej płyty, którą napisałam w momencie, gdy pokłóciłam się z moją mamą. Strasznie się wtedy pokłóciłyśmy, poszłam do siebie do pokoju, siadłam do pianina i napisałam piosenkę.
1: Tytuł?
0: Chcę, byś wiedziała. Wiesz, ja byłam zła na nią, ale ja napisałam z czymś takim, że ją trochę przepraszam za to. Właśnie w takich momentach piszę. Piszę też, kiedy na przykład jestem bardzo wdzięczna, wtedy, kiedy jestem smutna, ale też, kiedy jestem szczęśliwa. Naprawdę to są takie różne sytuacje w życiu, które mnie inspirują. Moje życie mnie inspiruje.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska, inspirująca osoba. W 2021 roku wydałaś swój debiutancki album, Karo. Wspomniałaś wcześniej, że to również tata pomagał ci ją sfinansować, prawda?
1: Tata i
0: no
1: mama.
0: No właśnie, no bardzo. Cała rodzina. To jest rodzinna, diamentowa płyta.
1: Dokładnie, to jest nasz wspólny sukces.
0: No.
1: Ale wracając do tej płyty, te utwory są bardzo takimi pisanymi właśnie przez nastolatkę, bo ja wtedy miałam 17-16 nawet lat, kiedy ja pisałam te kawałki.
0: I wszystkie pierwsze razy, jakie tylko można sobie wyobrazić.
1: Tak, tak, więc one są dla mnie na dzień dzisiejszy takie słodkie, ale ja się bardzo zmieniłam i ta moja muzyka się bardzo zmieniła, moja wrażliwość, ja też dojrzałam, no ale nadal lubię wracać do tego momentu tej pierwszej płyty, bo to jest taka nostalgia dla mnie i fajnie jest widzieć też swój progres.
0: Czy w twojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo materiału, który chciałabyś w przyszłości zrealizować, tylko po prostu ten materiał czeka na swój moment? Mówię o tekstach, mówię o melodii. Czy masz dużo takich perełeczek w swojej szufladzie?
1: Tak, myślę, że mam. Cały czas tworzę, cały czas te pomysły nowe są i mam ogromną nadzieję, że ich moment nadchodzi. Mam wiele do pokazania moim słuchaczom. Mam nadzieję, że ich zaskoczę. Mam nadzieję, że to się im spodoba, bo to są takie numery bardzo prawdziwe, bardzo takie szczere, dotykające tematów powszechnych. Mocno liczę na to, że ludzie się z nimi utożsamią i przypadną im do gustu.
0: Karolina, ty chyba bardzo lubisz koncertować. Nie ma muzyka, który by nie lubił,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bardzo lubię. Tak, tak, tak, uwielbiam.
0: Czy jest na koncercie coś, co cię może zdenerwować?
1: Ojejku, wiesz co, to jest trudne pytanie. No, może mnie zdenerwować na przykład, kiedy akustyk wyłączy mi prąd. Bo tak się też kiedyś zdarzyło. Miałam taką sytuację, że...
0: Śpiewasz, leci muza.
1: Tak.
0: Zespół gra, to
1: tak.
0: Nagle cisza.
1: Tak. Było tak raz.
0: Akustyk patrzy na ciebie, wzrusza ramionami, nie wie, co się dzieje.
1: Wiesz, jak to jest z tymi akustykami, różnie to bywa. Ale oczywiście bardzo cenię ich pracę i jak ktoś jest taki fajnie rzetelny w swojej pracy, to jest super. Często bywa tak, że po prostu no...
0: Problemy techniczne mogą tylko sprawiać problem.
1: Problemy techniczne albo na przykład będzie ta słaba pogoda, co sprawi, że będzie, nie wiem, mniej publiczności i tak dalej. Ja bardzo lubię tą energię od publiki, od słuchaczy. To jest super. Słuchaj, jak uda mi się złapać chociaż z jedną osobą kontakt wzrokowy i widzę, że ten
0: to
1: człowiek
0: się bawi... To ona już śpiewa z twoich ust.
1: Tak, to ja po prostu wtedy, wiesz, dostaję taką energię i to naprawdę wystarczy jedna osoba, która patrzy na ciebie i śpiewa twój tekst. Zna tą piosenkę. To jest coś niesamowitego i ja wtedy automatycznie po prostu jadę jeszcze bardziej i bardziej i bardziej i jeszcze bardziej mi się chce, no nie da się tego opisać.
0: A gdybyś mogła się teleportować w dowolne miejsce

0: Na świecie, w którym mogłabyś dać koncert, nie musi być tam prądu, może być Unplug. Co to by było za miejsce?
1: Ojejku, na świecie.
0: Na świecie.
1: Gdybym na przykład miała z Polski wybrać, to śpiewać na stadionie byłoby bosko.
0: Okay.
1: Mieć swój koncert i swoją taką całą przygotowaną scenografię, wszystko, żeby to było takie...
0: Ale ja słyszałem, że ty za 5 lat, czy za 6, tak?
1: No, trzymajmy kciuki, może spotkamy się za te 5 lat i pogadamy, jak było na stadionie.
0: Mam nadzieję, że mnie zauważysz ze sceny. Będę wtedy szukał tego kontaktu wzrokowego.
1: Dobra, spoko.
0: Wśród tych setek tysięcy osób, które tam będą. Wszystkie wydarzenia związane z tobą, koncerty, nie koncerty, twoje życie prywatne, możemy śledzić na mediach społecznościowych,
1: tak,
0: prawda? U
1: tak.
0: ciebie Instagram, Facebook. Czy jest internet i media, social media w twoim życiu ważne?
1: Teraz tak, bo wcześniej na przykład na TikToku ja tylko śpiewałam i grałam sobie właśnie na ukulele i śpiewałam jakiś cover, takie raczej były moje TikToki. Tym śpiewaniem ja się zawsze dzieliłam z ludźmi, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Fejsie, wszędzie. Ale jeśli chodzi o taką prywatę, staram się dzielić moim życiem z tymi ludźmi, bo wiem, że oni też są dla mnie. A ja też chcę coś dać im od siebie. Ale czy tak.
0: Dać dużo dobrego.
1: Dać dużo dobrego od siebie, dokładnie, żeby też oni mogli wiedzieć, co u mnie, żebyśmy mogli mieć jeszcze lepszą relację, bo to jest niesamowite, że też oni mnie wspierają i powstają różne fanpage'e o mnie. To jest w ogóle mega słodkie.
0: A więc... czytasz portale plotkarskie?
1: Tam,
0: wiesz, jakieś buciaczki, kozaczki, pantofelki,
1: tak,
0: pudelki.
1: Tak, czytam i czasem powiem ci, że jak czytam te informacje, to normalnie.
0: Śmiejesz się? Czy płaczesz, ale ze śmiechu?
1: Tak, ze śmiechu. Śmieszne są czasem te artykuły, a niektóre są na przykład bardzo miłe i bardzo fajne. Takie udostępniam. Ale te gorsze to sobie przeczytam raz i idzie w niepamięć. Ale...
0: No właśnie, a propos tych gorszych, jakiś hejt, spotkałaś się czasami? Albo czasami,
1: tak.
0: Jak sobie z tym radzisz?
1: W sensie do takiego stopnia, żeby było bardzo źle, to mnie nie dotknął ten hejt. Zwłaszcza właśnie przy preselekcjach, gdzieś tam nie każdemu spodobała się moja piosenka. Wiesz, ludzie potrafią być okropni i to, jakie oni rzeczy pisali, to no naprawdę ja pierwsze dni, kiedy to wszystko się wydarzyło, czytałam te rzeczy i nie wiem, oglądałam różne też reakcje w ogóle na utwór. Ludzie nagrywali na YouTubie kawałki a propos mojej piosenki, a czasem niektórzy nawet a propos mojego wyglądu, co było bardzo obraźliwe. Na
0: Zobacz, jak dużo mają ludzie czasu, nie mają co z nim robić, nie mają jak go zagospodarować, że takie głupoty im chodzą po głowach,
1: no,
0: nie?
1: No, to była taka bomba, bo to się wydarzyło tak naprawdę. 2 dni po wydaniu utworu powstało, nie wiem, chyba z 5 tych reakcji, komentarzy i tak dalej, to wszystko. I ja te pierwsze dni oglądałam każdą tą reakcję, czytałam to i oglądałam. Trochę mnie to ruszyło, było mi przykro, ale później zaczęłam się skupiać na tych pozytywnych komentarzach, na tych pozytywnych rzeczach. Przeszło mi, myślę, że nawet oni mi trochę zmotywowali do tego, żeby walczyć i mieć taką w sobie...
0: Masz grubszą dzięki temu teraz skórę.
1: Tak, ale taką siłę miałam w sobie przez ten cały czas, przez ten okres przygotowawczy, gdzie naprawdę byłam z tym wszystkim sama, żeby sobie zorganizować w ogóle scenografię, żeby sobie zorganizować występ. Ja miałam nad wszystkim kontrolę. Ja byłam szefową swoją i tych wszystkich ludzi, których, można powiedzieć, zatrudniałam. To było dla mnie nowe doświadczenie i w sumie trochę ci hejterzy dali mi taką moc do tego, że dobra, słuchajcie, ja wam pokażę teraz, nie? Ja to zrobię. Naprawdę, to był dla mnie bardzo rozwojowy czas, ale też taki, że udowodnił mi, że jestem w stanie to zrobić, bo zdałam tą sesję, występ przygotowany i myślę, że się udało.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska. Jeżeli słońce miałoby uśmiech, to właśnie jej uśmiech by miało. Dziewczyna, która kocha muzykę i marzenia realizować związane właśnie z muzyką. Pokocham to jest twój singiel, o którym już trochę wcześniej nam zdradziłaś historii.
1: Numer Pokocham jest o pewnych relacjach, których koniec jest początkiem nowych. Często pewien etap w życiu musi się zakończyć, aby przyszło coś cudownego i coś jeszcze bardziej upragnionego, lepszego. Ten numer jest o tym, ale też o takim self-love, czyli pokochaniu siebie, tego, jakim się jest i o tym, że często właśnie te nieodpowiednie osoby w naszym życiu sprawiają, że my mamy problem z tym, żeby siebie pokochać, bo one tak źle na nas wpływają. Ale właśnie kiedy ta relacja się kończy i kiedy zaczyna się ten nowy etap życia, kiedy jest odpowiednia osoba w odpowiednim momencie, to niknie ten problem z pokochaniem siebie. Ja śpiewam o tym, bo ja miałam taki kryzys, że miałam nieodpowiednie osoby przy sobie, które trochę mnie spychały w dół. I myślę, że wiele osób tak ma. Ciężko jest to przezwyciężyć, kiedy faktycznie masz jakieś kompleksy swoje, a jeszcze dodatkowo ci ludzie cię dołują. No i o tym jest ten numer, że w końcu te osoby nie są już w moim życiu, a dzięki temu, że ich nie ma, to jest taki trochę efekt motyla, nagle przyszła osoba, która odmieniła mój świat totalnie i która sprawiła, że kocham siebie, ale też kocham tą osobę.
0: Gdybyś miała opisać swoją muzykę trzema słowami.
1: Poczekaj. Prawdziwa, szczera, płynąca prosto z serca. I w sumie jeszcze mogę ją opisać jako pamiętnik.

0: To teraz jeszcze będę miał do ciebie, Karolina, tak zwane szybkie strzały, czyli szybkie pytania.
1: Okej. Okay.
0: Dobra, jesteś gotowa?
1: Mhm,
0: no to
1: nie
0: uwaga.
1: Wiem.
0: Jesteś. Kawa czy herbata?
1: Kawa.
0: Poranek czy noc?
1: Poranek.
0: Scena
1: chyba.
0: Czy studio nagraniowe?
1: Wow, trudne pytanie. O matko, wybierzmy, no nie, obydwie, studio i scena.
0: A, czyli jednak studio pierwsze. Miłość od pierwszego wejrzenia czy budowana powolutku?
1: Budowana powolutku.
0: Najbardziej romantyczne miejsce na świecie?
1: Góry i zachód słońca.
0: Jedno słowo, które najlepiej opisuje Karolinę Szczurowską?
1: Naturalność.
0: Największe marzenie muzyczne?
1: Największe marzenie
0: chyba to PGE Narodowy.
1: Narodowy, ale nie tylko. To, aby mój numer leciał we wszystkich największych stacjach radiowych. To jest marzenie.
0: Każdy, który wydam.
1: Każdy, który wydam.
0: Trzy rzeczy, które zawsze masz przy sobie.
1: Zależy, wiesz, gdzie wychodzę. Ale okej, okay. Telefon, różaniec i puder.
0: Moim gościem była dziś prawdziwa, szczera i naturalnie piękna w swoim głosie i nie tylko. Karolina Szczurowska, dziękuję ci bardzo za to pozytywne spotkanie, pełne gitarowych brzmień z delikatną popową muzyką, również i country w tle, która pasuje idealnie do ciebie. I mam nadzieję, że słuchacze również odnajdą się w tych dźwiękach, bo warto, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kobieta jest po prostu przepełniona szczerością i miłością do tego, co robi, a robi muzykę na naprawdę genialnym, fajnym, wysokim poziomie. Polecam serdecznie. Karolina Szczurowska dzisiaj była gościową w SC2. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
0: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: tylko o nich.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.